0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

umiera.

0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Autopromocja.
2: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
3: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
2: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest wtorek, 30 czerwca.

Na początku modlitwy uświadom sobie, jakie uczucia ci teraz towarzyszą. Weź głęboki oddech. Spokojnie wypuść powietrze i posłuchaj, co się w tobie dzieje. Spróbuj otworzyć się na spotkanie z Panem Jezusem właśnie w tym, co obecnie przeżywasz.

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?

Burza zerwała się akurat w tym czasie, kiedy Jezus spał. Co ostatnio wydarzyło się w Twoim życiu? Jest ono podobne bardziej do cichej tafli jeziora, czy raczej do ogromnych fal, które mogą zatopić łódź? Spróbuj opowiedzieć o tym Jezusowi.

Uczniowie budzą Jezusa w przekonaniu, że niedługo ich łódź zatonie. W obliczu takiego zagrożenia proszą Go o ratunek. Czego Ty dzisiaj od Niego potrzebujesz? Gdzie potrzebujesz dziś Jego pokoju? Możesz Mu o tym opowiedzieć.

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?

Na koniec opowiedz Panu Jezusowi, jak czujesz się z tym wszystkim, co wydarzyło się podczas tej modlitwy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Napisz,
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imieniu ojców i braci Paulinów, posługujących na tym świętym miejscu, pragnę serdecznie powitać wszystkich kapłanów, gości, którzy koncelebrują wraz z nami tę najświętszą ofiarę. W sposób szczególny zaś pragnę powitać głównego celebransa tej mszy świętej, ojca Wojciecha Jeziorskiego, misjonarza Paulina, pracującego na misjach w Ajos w Kamerunie. Przyjechał do nas z pielgrzymami. Pielgrzymów również serdecznie witamy. Witam również was, drodzy bracia i siostry, czciciele Jasnogórskiej Pani, tutaj w kaplicy, ale również pozdrawiamy wszystkich tych, którzy łączą się z nami na wspólnej modlitwie za pośrednictwem Radia Jasna Góra i przekazu internetowego. Są tutaj w kaplicy grupy zorganizowane pielgrzymów, m.in. pielgrzymka z Brzozowic-Kamień w archidiecezji katowickiej wraz z księdzem Radosławem, pielgrzymka z Bzowa w diecezji pelplińskiej wraz z księdzem Mirosławem oraz pielgrzymka z Gostyczyna w diecezji pelplińskiej wraz z księdzem Ireneuszem. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ksiądz Ireneusz Machut modli się za świętej pamięci Stanisława Kozłowskiego. Ojciec Jan o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Miropi Żmojda. Ksiądz Ryszard o zdrowie dla Edyty Wystup. Ksiądz Radosław za Kingę o światło Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo w dniu egzaminu. Ja modlę się za świętej pamięci Alicję, ojciec Krzysztof w intencji Magdaleny i jej rodziny o łaskę uzdrowienia i powrót do Kościoła i sakramentów. Raz jeszcze wszystkich serdecznie witam i zapraszam do wspólnej modlitwy.
1: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tą najświętszą ofiarę.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykle.

Czytanie z księgi proroka Amosa. Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajemnie znają? Czyż ryczy lew w lesie, nie mając zdobyczy? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego legowiska, jeśli niczego nie schwytało? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było zastawionego sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwyta? Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud nie zadrży? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługom swym, prorokom. Gdy lew zaryczy, kto się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować? Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory. Staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia, ale do mnie nie powróciliście, mówi Pan. Dlatego tak uczynię tobie, Izraelu, a ponieważ tak cię uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem twym, Izraelu. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie, a oto zerwała się wielka burza na jeziorze, także fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A on im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne? Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, w słyszanym przed chwilą opisie uciszenia burzy na jeziorze, świętemu Mateuszowi zapewne bardziej chodziło o cel dydaktyczny, aniżeli o zwykłą jakąś dziennikarską informację. Burza na jeziorze Genezaret należała bowiem do zjawisk bardzo częstych. Mieszkańcy Palestyny, myślę, że niewiele się nią przejmowali. Samo jezioro, będące kraterem wygasłego wulkanu, otoczone ze wszystkich stron górami, z natury rzeczy burzyło się. Często się ten proces dokonywał. Czasami taka burza była bardzo groźna. Opisany przez świętego Mateusza wypadek wydaje się być szczególnie niebezpiecznym. Łodzi groziło utonięcie, zatopienie, ponieważ fale biły w jej boki, także już się napełniała wodą. Przy tym wszystkim, jak piszą inni ewangeliści, była noc. Sytuacja więc prawie beznadziejna, po ludzku patrząc. Pozostało do wyboru albo zatonąć, albo prosić Pana Jezusa o cud. Apostołowie wybrali to drugie. Prosili Jezusa, aby ich uratował. Nie można przypuszczać, żeby Pan Jezus nie wiedział, że łodzi grozi zatonięcie. Trudno zrozumieć, jak mógł spokojnie spać w sytuacji, gdy szalało morze, gdy apostołowie głośno wołali do siebie, przeraźliwie krzyczeli, gdy pękały liny, gdy łamały się wiosła. Straszny huk, hałas. A według świętego Mateusza Pan Jezus spał. Spał albo czekał. Czekał, aż apostołowie odezwą się do Niego: Panie, ratuj, giniemy. Czasami bywa tak, że szaleje wokół nas burza naszych przeciwności, burza naszego życia. My z nią się borykamy, zmagamy, walczymy z trudnościami życia i umęczeni odnosimy wrażenie, że jesteśmy sami. Pełni rezygnacji skłonni jesteśmy nawet skapitulować, poddać się prądowi życia, bo nie dajemy rady. Nie mamy już sił do dalszej walki. Obojętniejemy na wszystko. W takiej sytuacji wystarczy jedno. Wystarczy świadomość, że Jezus jest z nami. Jest rzeczą wprost niemożliwą, aby nas opuścił, aby nam nie przyszedł z pomocą. Nie pytajmy wtedy, dlaczego tak jest, dlaczego spotyka nas tyle nieszczęść, tyle przeciwności, choć tak przecież szczerze kochamy Pana Jezusa, a jednak to wszystko nas dotyka. Raczej wtedy mówmy do Niego:
za pełnymi nadziei apostołami: Panie, ratuj, bo giniemy. Choć lęk i trwoga są zjawiskami naturalnymi, my wtedy przeciwnie, obudźmy w sobie wielką ufność w Jego pomoc, w Jego opiekę. Jest niemożliwością, byśmy nie zostali wysłuchani. On chociaż, jak pisze ewangelista, czasami śpi, to znaczy jest ukryty, nie manifestuje krzykliwie swojej obecności, to jednak jest w nas i wkoło nas. Tylko Mu zaufajmy. Szalejąca na morzu burza miała apostołów utwierdzić w przekonaniu, że nie można sobie wyobrazić ludzkiego życia bez burz, bez przeciwności, bez zamętu. Są one wszędzie. Burze powstają w nas, w naszych rodzinach. Nie brak ich w Kościele i w społeczeństwie, w którym żyjemy. Nie to jest ważne, tylko to, jak my sobie z nimi radzimy, jak my na nie reagujemy. Bardzo dobrą lekcję zachowania się w czasie właśnie takiej burzy dają nam dziś apostołowie. Gdy ludzkie wysiłki nie przynoszą żadnego rezultatu, wtedy pozostaje jeszcze jedno: ucieczka do Boga. Nie rozpaczajmy, tylko wołajmy: Panie, ratuj, giniemy. Bardzo często burza zesłana na nas przez Boga jest próbą naszej wiary, naszej ufności w Niego. Pan Bóg wierne swoje dzieci często w ten sposób doświadcza i próbuje. Apostołowie wystawieni na tę próbę wyszli z niej zwycięsko. A jak my wychodzimy? Potrzeba, aby czasami przeszła nad nami burza, bo w niej hartuje się nasza dusza. Uodparnia się człowiek, nabiera sił. W opisanej przez świętego Mateusza burzy na jeziorze chodziło o ratowanie fizycznego życia. W naszym życiu doczesnym często przez liczne burze zagrożone jest nasze życie duchowe. To właśnie temu życiu grozi zawalenie się, a nieraz i kompletna ruina. Sami obserwujemy po sobie, że to, co z tak wielką pieczołowitością, z ogromnym nakładem sił zbudowaliśmy, czym tak bardzo cieszyliśmy się, przez jeden silniejszy podmuch wiatru rozleciało się w kawałki. Zostało tylko wspomnienie. Mówimy sobie: dawniej byłem bardzo pobożny, modliłem się, tak często chodziłem do spowiedzi, byłem uczynny, byłem dobry, a dziś? Dziś to wszystko przeminęło. Ogarnia nas melancholia, smutek. Chrześcijanin tak mówić nie może. Wsparty wiarą i ufnością jest świadom tego, że nie ma w życiu ludzkim i takiej burzy, po której nie można by się było pozbierać. Tylko wierzmy i ufajmy Panu. O tę wiarę i ufność prośmy dzisiaj Pana Jezusa, szczególnie podczas tej mszy świętej. On tu jest wśród nas obecny. Choć Go oczami fizycznymi nie widzimy, ale wierzymy w Jego obecność. A jeśli jest, to czuwa nad nami. Przyszliśmy też z pielgrzymką do Matki Najświętszej. Niech i ona nas wspiera, niech nas prowadzi dobrą drogą, abyśmy się nie ulękli żadnej burzy. Niech nas dobrą drogą prowadzi do świętości w Bogu. Amen.

0: Bogu, który jest dobry, miłosierny i sprawiedliwy, przedstawmy nasze wspólne błagania.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby stał na straży nieprzemijających wartości oraz przekazywał ewangeliczne orędzie miłości i pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za poszkodowanych przez klęski żywiołowe, aby dzięki ludzkiej solidarności i życzliwości mogli powrócić do normalnej codzienności. Ciebie prosimy. Módlmy się za trudzących się przy zbiorach plonów ziemi, aby za swoją pracę zostali godziwie wynagrodzeni. Ciebie prosimy. Módlmy się za dopuszczających się niesprawiedliwości, aby otrzymali łaskę szczerego nawrócenia i poprawy. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby w Bogu znaleźli miłosiernego sędziego, który za wszelkie dobro ich wynagrodzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na Eucharystii, abyśmy zawsze wydawali dobre owoce przemiany naszego życia. Ciebie prosimy.
0: Ojcze miłosierny i sprawiedliwy, w Tobie pokładamy całą ufność i nadzieję. Błagamy Cię, wysłuchaj naszych pokornych modlitw przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.
1: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie przejścia.

Najświętszej Maryi Pannie, polećmy raz jeszcze nasze życie, modląc się pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Matko Kościoła, Maryjo Królowo Rodzin, o porcie tonących,

0: Niespodzianka na mundialu. Papież nałożył paliusze trzem polskim metropolitom. W Katowicach działa już strefa czystego transportu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Paragwaj świętuje. Prezydent tego kraju ogłosił święto narodowe po mundialowym zwycięstwie nad Niemcami. Paragwajska reprezentacja pokonała w Bostonie Niemcy w rzutach karnych 4-3. Po 90 minutach i dogrywce było 1-1. Niemcy, które wymieniono jako jednego z kandydatów do zwycięstwa w całym turnieju, wracają do domu, a Paragwaj awansował do 1/8 finału. Wczoraj w uroczystość świętych Piotra i Pawła Leon XIV przewodniczył mszy świętej w watykańskiej bazylice. Podczas liturgii nałożył nowym metropolitą paliusze, znak jedności z papieżem. W tym gronie było trzech Polaków: kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki oraz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. W homilii papież apelował, by od świętych apostołów uczyć się troski o jedność Kościoła.
1: Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie ukazuje się nam w Nowym Testamencie jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi. On gromadzi braci, słucha ich i ostatecznie, prowadzony przez Ducha Świętego, podejmuje decyzję. Ta wielkość Ducha nie oznacza, że Piotr jest doskonały. Potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa, aż po męczeństwo, które ponosi właśnie tutaj, w Rzymie, niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Katowicach obowiązuje już strefa czystego transportu. Objęła ona ścisłe centrum miasta, gdzie ruch i tak jest ograniczony, ponieważ znajdują się tam m.in. rynek oraz deptaki. Wprowadzenie strefy wynika z wymogów Komisji Europejskiej, o czym Grzegorz Kozioł.
3: Wjazd do strefy nie wymaga uzyskiwania zezwoleń czy umieszczania specjalnych naklejek. Nie ma też opłat. Jak tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa, zakaz wjazdu do niej nie dotyczy samochodów mieszkańców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
4: Pod warunkiem, że został zakupiony przed wprowadzeniem terminu ustanowienia tej strefy, a właśnie dzisiaj ten termin zaistniał.
3: Strefa jest oznakowana i będzie kontrolowana.
4: Do tego służy nas system monitoringu, który mamy już zainstalowany, ale poza tym oczywiście będą wyrywkowe kontrole policji, która będzie sprawdzała, czy dany pojazd spełnia wymogi odpowiedniej normy czystości spalin, czy nie.
3: Kierowcy spoza metropolii nie mogą wjechać do strefy samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami diesla starszymi niż 18 lat.
0: To jeszcze zerkamy na ceny paliw. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł, a oleju napędowego 6,19. Na horyzoncie widać już koniec tańszego tankowania. Od lipca kierowcy zapłacą więcej. To dlatego, że wygaszony zostanie pakiet ceny paliw niżej. Wróci 23% VAT. To może podnieść średnią cenę benzyny do poziomu 6,50 zł, a oleju napędowego do około 6,70 zł, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, a one z kolei są uzależnione od tego, czy uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie trwałe.
0: Pakiet CPN został wprowadzony przez rząd pod koniec marca w odpowiedzi na wzrost cen paliw spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie.
6: Cztery minuty po godzinie 7, wtorek, 30 dzień czerwca. Dziś troszkę, można powiedzieć, odpoczniemy od upałów, ale bez przesady ciepło też będzie. 21 stopni mamy w tej chwili. Wiatr dalej delikatnie, 10-15 km maksymalnie na godzinę, a temperatura ta najwyższa dzisiejszego dnia to 28 stopni. Mówiłem, no dość ciepło, ale nie aż tak upalnie i gorąco jak ostatnimi dniami. Do tego będą chmury, pod którymi będzie można troszkę odpocząć.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Jak tu piosenka po francusku, to wypadałoby powiedzieć bonjour w takim razie. Bonjour à tous, witam wszystkich serdecznie, 17 minut po godzinie 7. Maciej Stajniak z tej strony mikrofonu. Powiem od razu o przyjemnej rzeczy, jak się wstało tak bardzo wcześnie rano i tak czekałem na tramwaj. Przy okazji jeszcze taki tylko na marginesie dodam, około 30 w ogóle remontów przez wakacje będzie przeprowadzane, więc nie zdziwcie się od czasu do czasu, że zarówno samochodem, jak i tramwajem jedzie się trochę inaczej. Ale wracając do tej głównej myśli, przez chwilę zawiał wiatr i było mi zimno, tak przez chwilkę. I mówię, jakie to miłe, przyjemne uczucie, jak tak chociaż przez chwilę naprawdę, mówię, chyba się przesadziłem z tym umiarem. Także odpoczywamy od tych największej fali upałów i rekordów, które padły. Dzisiaj, można powiedzieć, tylko chłodne 28 stopni. Antek Smykiewicz, proszę bardzo.

Brainstorm na antenie Radia Rodzina. Kto się teraz obudził, ten żyje już w zupełnie innej rzeczywistości mundialowej, bo tutaj sensacja goni sensację. Otóż uwaga, nasz sąsiad, co może niektórych cieszyć, odpadł z mistrzostw świata, a konkretnie chodzi o Niemcy. Zremisowali z Paragwajem, a później o tym, kto przejdzie dalej, decydowały rzuty karne. Podobnie Holendrzy dzisiaj również odpadli. Sam oglądałem rzuty karne tejże drużyny i po prostu coś niebywałego, jakie tam były emocje, bo tam słupka, ktoś nie trafił, później poprzeczka, później bramkarz obronił jedną ręką. No coś nieprawdopodobnego, jakie to były emocje pod koniec tych spotkań. No powoli wchodzimy w taką fazę, że wszyscy z wszystkimi grają jak tylko mogą najlepiej. Tutaj niechże przykładem będzie reprezentacja Urugwaju, która również odpadła ku rozwścieczonej rozwścieczeniu kibiców, którzy, uwaga, domagali się, żeby oni nie wracali tak jak mieli wcześniej wyczarterowanym nowoczesnym super samolotem, tylko żeby sobie na własny koszt normalnie Ryanairem tam jakimś do domu wrócili, bo albo z buta w ogóle, bo oni ich nie chcą witać teraz w domu, oni nie mogą przeżyć tej klęski, że Urugwaj już odpadł. I naprawdę każdy z piłkarzy musi sobie zorganizować podróż na własną rękę komercyjnymi liniami. Cuda na kiju.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Autopromocja.
3: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
4: Jak wspierać dzieci oczekujące na adopcję i przygotować do tego procesu zarówno specjalistów, jak i przyszłych rodziców. W najbliższej audycji opowiemy o projekcie realizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, który poprzez szkolenia, warsztaty i konferencje wzmacnia system adopcji i pieczy zastępczej na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w poniedziałek oraz w środę o godzinie 15:30.
5: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: Autopromocja.

0: To Zalia dla nas zaśpiewała. 19 minut do godziny 8. Teraz warto przystawić ucho do odbiornika, bo będziemy mieli taką podróż w czasie kalendarium muzycznym przed nami, czyli co wydarzyło się na przestrzeni lat 30 czerwca.
1: 30 czerwca 1975 roku zespół Jackson 5 ogłosił przejście z wytwórni Motown do Epic Records. Bracia zmuszeni zostali jednak do zmiany nazwy.

W 1983 roku na świat przyszła Cheryl Cole, wokalistka grupy Girls Aloud, a po rozpadzie formacji rozpoczęła karierę solową.

30 czerwca 1962 roku Mike Sarn i Wendy Richards wprowadzili na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów piosenkę Come Outside. Później oboje porzucili muzykę i zostali uznanymi aktorami.

I tu normalnie byśmy zaczęli Państwu zdradzać, kto będzie dzisiaj porannym gościem po godzinie 8. A teraz zdradzę, że gościa nie będzie. I to nie tylko, że dzisiaj i jutro. Nie będzie go przez całe wakacje. Nie zmienia się ramówka oczywiście, że tak na bardziej wakacyjną. Mniej mówienia, więcej muzyki. Każdy troszeczkę sobie będzie mógł odsapnąć. Więc zero polityki o 8.10 na antenie Radia Rodzina. Depesz Mod teraz dla nas.

0: Kilka godzin trwało wczoraj przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego. 130 pociągów odwołali wczoraj przewoźnicy kolejowi. Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autokary. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Jak przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba, w obecności adwokata świadek dostarczył prokuraturze dowody, które znacznie poszerzą prowadzone dotąd sprawy dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
1: Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w prokuraturze, jak i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
0: Do przesłuchań części personelu medycznego Szpitala Południowego ma dojść jeszcze w tym tygodniu. To placówka, w której solem zarządzał młody lekarz Dawid Kacprzyk, który w ciągu roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. 130 pociągów odwołali wczoraj przewoźnicy kolejowi przez upały w całym kraju. Dlatego kolejarze apelują o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum. W związku z upałami dochodzi do wielu awarii. Więcej Błażej Kulesza.
2: Takie komunikaty to na wielu dworcach norma.
3: Jest bardzo trudno. Mieliśmy opóźnienie ponad 110 minut.
2: Powód opóźnień i odwołań przeciążona sieć, tłumaczy Michał Wolański, dyrektor Instytutu Infrastruktury SGH.
4: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
2: Stąd też apel kolejarzy do pasażerów.
5: Możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne.
2: Mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK. Dlatego warto sprawdzić na stronach internetowych danego przewoźnika, czy pociąg w ogóle w trasę wyruszy.
0: Sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące 19-latka, który zaatakował nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku doszło w czwartek po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia.
6: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autokary, m.in. czy są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, mówi śląski wojewódzki inspektor Dariusz Winiarczyk.
7: Przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów.
0: Dodam tylko, że o kontrolę może poprosić każdy rodzic lub organizator wypoczynku.
8: Na termometrach o 1 stopień więcej niż przed godziną, czyli 22 stopnie. Wiatr do 15 km na godzinę. Dzisiaj nas chmury będą troszkę chronić przed słońcem, bo wciąż będzie ciepło, może nie tak upalnie jak przed wczoraj albo wczoraj. 28 dziś zobaczymy maksymalnie jutro. Ochłodzenie 24 stopnie, burze i deszcz.
9: Reklama.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
11: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
10: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
11: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl
12: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
13: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk.
9: Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

Taka radosna, wakacyjna piosenka jak najbardziej od Paula Simona. 18 minut po godzinie 8. Nie wiem, czy tak macie też, ale niektórzy rodzice mi opowiadali, że jak się rok szkolny jak trwał, no to obudzić dziecko tak o 7, żeby do szkoły na 8 poszło, to o Jezu, zaspane, ledwo żywe, czasami zaśpię dwie, nie, ono teraz nie wstanie, ono nie może. A są wakacje, proszę bardzo, on już o 7:30 jest obudzony, już przed komputerkiem sobie siedzi, już zadowolony, już by śniadanko chciał jakieś zjeść. Jakieś czary się dzieją po prostu. Dwa dni się zmieniły i natychmiast o godzinie 7 dzieciaki potrafią wstać. Idźcie spać i wstawajcie o 14, tak jak normalnie byście tego chcieli robić. A propos wakacji, właśnie, czekam też na wasze SMS-y z zakończeniem zdania. Najlepsze wakacje to... No właśnie, jakie są najlepsze wakacje waszym zdaniem, albo jakie przeżyliście, jakie pamiętacie, albo na jakie byście chcieli pojechać. 71-48 pod taki numer SMS-a wysyłamy. Zaczynamy od słowa rodzina, no i wpisujemy. A w nagrodę 250 zł do restauracji w Karpaczu. Dziki wodospad na was czeka.

31 minut po godzinie 8. Pewna pani wysłała swojemu byłemu partnerowi, to chyba tak w ramach odwetu, 1847 przesyłek. No może firma kurierska się ucieszyła. W każdej przesyłce była dokładnie jedna cytryna. Sąd ją jednak skazał za takie zachowanie, więc drogie panie, tak nie robimy. Ale to nic, bo w Polsce pewien kurier, jeszcze tutaj zdjęcie dorzucił, przeżył bardzo dziwną sytuację. Otóż miał do doręczenia paczkę, przychodzi pod drzwi, a tam na tych drzwiach na całej długości taka sztaba żelazna zamknięta kłódką. No ale puka do środka, no i ktoś z środka odpowiada. I mówi, wie pan co, proszę tam zapukać do tych drzwi naprzeciw. Mówi, to dobrze, no to pukam do drzwi naprzeciwko. Tam ktoś wychodzi, on mówi, że ten pan, co jest w środku w tamtych drzwiach, kazał mi zapukać do pana, bo mam przesyłkę dla niego. No i co się dzieje? Ten facet wyciąga klucze z kieszeni, otwiera tą kłódkę, tą sztabę. Z tamtych drzwi wychodzi normalny jakiś ziomeczek i jak gdyby nic, płaci za tą przesyłkę, zabiera paczkę, po chwilę ten drugi koleś go znowu zamyka z powrotem w tych drzwiach i kłódkę zakłada. Kiedyś to się nazywało szlaban, ale to bez kłódek się odbywało, wystarczy powiedzieć, bo masz szlaban, nie wychodzisz przez tydzień.

Słodkie życie, Dolce Vita. 14 minut przed godziną 9. Mundial, dzisiaj sensacja, przypomnę raz jeszcze, Paragwaj wyeliminował Niemcy w rzutach karnych i już dzięki temu Paragwaj zagra w 1/8 finału. Zagra również w sobotę Kanada z Maroko, to już wiemy. Wiemy również, że Brazylia pokonała Japonię. Wspaniała zresztą postawa później i trenera japońskiego, i kibiców, i naprawdę brawa dla nich, bo wszyscy mówią, że zachowali się wspaniale i walczyli do samego końca. Co jeszcze wiemy? Wiemy jeszcze, jaki jest hit muzyczny tego mundialu, bo na punkcie utworu z Bośni oszaleli absolutnie wszyscy. Jak ktoś nie korzysta z TikToka, to proszę bardzo, przyniosłem ten utwór.

Jakby ktoś chciał więcej takich rytmów, to Dubioza Collective nagrał ten utwór. Wszyscy jesteśmy z Bośni w tej chwili. 12 minut do godziny 9. Jedna rzecz, która też podczas tego mundialu rzuca się w oczy, to absolutnie fenomenalna atmosfera i to jak kibice z różnych państw, różnych wyznań, różnych kolorów skóry potrafią się genialnie ze sobą bawić, współżyć pokojowo, radośnie. To się aż naprawdę miło na to patrzy i wiele osób to podkreśla, że dawno nie było widać tak wspaniałej zabawy i takiej jedności wśród ludzi. Widocznie po prostu nie ma polityków, nie ma polityki, potrafimy wspaniale ze sobą się bawić i te kultury wzajemnie też przenikają się pięknie. No teraz wakacyjnie jedziemy na jakąś plażę, najlepiej dziką.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Dziś ważne spotkanie premiera w sprawie służby zdrowia. Służby apelują o ostrożność nad wodą. Przed nami ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Premier ma się dziś spotkać z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenie w ochronie zdrowia. To rozwiązanie konieczne, bo w wielu przypadkach wynagrodzenia lekarzy stanowią większość budżetu szpitala, przyznaje Dariusz Joński z KO.
2: Tym bardziej, że pieniądze idą ogromne, więc ja kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
1: Opozycja, w tym Waldemar Buda z PiSu, też widzi potrzebę zmian.
3: Dużo większym problemem jest kacprzykowanie, to znaczy kradzież pieniędzy. I tutaj żadną ustawą tego nie powstrzymamy. Możemy napisać ustawę kominową polegającą na tym, że nikt nie może zarabiać więcej niż milion, ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
1: Rządowym propozycjom sprzeciwia się Naczelna Izba Lekarska, która już apeluje do prezydenta o zawetowanie tych przepisów.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Wysokie temperatury cieszą podczas urlopu, ale potrafią być udręką w czasie pracy. W związku z upałami okręgowy inspektor pracy w Katowicach Piotr Kalbron przypomina.
5: Należy pamiętać, że upały stanowią realne zagrożenie dla zdrowia pracowników, zwiększając ryzyko przegrzania organizmu, odwodnienia, a nawet w skrajnych przypadkach udaru cieplnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli temperatura przekracza w pomieszczeniach 28 stopni Celsjusza, a przy pracach na otwartej przestrzeni 25 stopni, pracodawca ma obowiązek udostępnić nieodpłatnie zimne napoje w ilości dostosowanej do potrzeb pracowników.
1: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaleca też dodatkowe przerwy, klimatyzowane lub zacienione miejsce do odpoczynku oraz zmniejszenie ilości pracy w czasie najwyższych temperatur. Służby apelują o ostrożność nad wodą. Tylko w weekend w Polsce utonęły 23 osoby. Rozwaga jest kluczowa, mówi ratownik Piotr Synowiec.
6: Przede wszystkim kąpiemy się w miejscach wyznaczonych i oznakowanych pod nadzorem ratowników. Musimy sprawdzać dopuszczalność tych kąpielisk, bo bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga, więc tutaj trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
1: Warto wybierać strzeżone kąpieliska. Na wielu z nich w gorące dni dyżurują patrole, mówi Anna Kamula z lubelskiej policji.
7: Pomagamy osobom, które na przykład wypłynęły na głęboką wodę i nie mogły się z niej wydostać, nie mogły trafić na brzeg, także takich interwencji jest dużo. Niestety dużo jest również interwencji, które dotyczą pływania po spożyciu alkoholu, na przykład łodziami motorowymi, więc tutaj też reagujemy w tym zakresie.
1: Od początku czerwca odnotowano 55 utonięć. Uczniowie, nauczyciele, misjonarze to hasło 89. ogólnopolskiej pielgrzymki nauczycieli na Jasną Górę. Na wydarzenie zaprasza arcybiskup Andrzej Przybylski, delegat do spraw duszpasterstwa nauczycieli.
8: Co roku ta pielgrzymka odbywa się w dniach 1 i 2 lipca na Jasnej Górze. Takim kulminacyjnym momentem jest dzień 2 lipca, kiedy spotykamy się przed szczytem jasnogórskim, najpierw na rozważaniach, modlitwie, konferencji i potem uroczystej Eucharystii o godzinie 12, to wszystko 2 lipca. Co roku pielgrzymka kończy się drogą krzyżową, taką nauczycielską na wałach.
1: Podczas pielgrzymki odbędzie się także konferencja poświęcona obecnym problemom w edukacji. Poruszane będą m.in. tematy roli nauczyciela oraz podmiotowości uczniów.
9: Cztery minuty po godzinie 9:00. Dziś mamy wtorek, 30 dzień czerwca. Lekka zmiana. Synoptycy stwierdzili, że jednak przelotne opady deszczu mogą dziś się przytrafić. 22 stopnie mamy w tej chwili. Wiatr delikatnie do 10 km na godzinę. No i będą chmury, które nas dodatkowo ochronią przed słońcem. 28 maksymalnie, a jutro już tylko 24. Za to jutro mogą pojawić się burze.
10: Reklama.
11: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
12: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
13: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Zdecydowanie można się zgodzić, to Beautiful Day jest i będzie. A śpiewał o tym zespół YouTube. 18 minut po godzinie 9. Nie odpoczywamy w wakacje. W wakacje również przegląd prasy i portali. Niezmęczona życie Milona, bardzo proszę.
1: Dzień dobry, tutaj syrenę uskuteczniłam i Maciek się wystraszył, ale obudziłam cię bez kawy, nie?
0: Tak,
1: właśnie. Bo nie wiem, czy państwo tak mają, ale czasami tak człowiek chciałbyś tak właśnie przeciągnąć, tak użyć jakieś takie dźwięki.
0: I wtedy strzeli coś w plecach i człowiek nie może chodzić przez cały dzień.
1: Ale z dźwiękami to jeszcze lepiej brzmi, ja to właśnie zrobiłam tutaj.
0: Lepiej,
1: ale takimi wyższymi ja zrobiłam, ale nie będę tego prezentować. Dobrze, zaczynamy od ciepełka, od informacji, która brzmi w sumie jak informacja z doliny, ale wydarzyła się wysoko w górach. Na Śnieżce padł absolutny rekord temperatury. Termometry na najwyższym szczycie Karkonoszy pokazały aż 25,7 stopnia Celsjusza. To najwyższy wynik w historii pomiarów prowadzonych tam od niemal 145 lat. Poprzedni rekord utrzymywał się przez 44 lata i pochodził z sierpnia 1982 roku. Śnieżka, mimo że wznosi się na wysokość ile?
0: 1603 metry dokładnie.
1: Poziomem morza, coraz częściej doświadcza ekstremalnych zjawisk pogodowych, a charakterystyczne obserwatorium na jej szczycie od lat właśnie pozostaje jednym z najważniejszych punktów pomiarów meteorologicznych w Polsce.
0: A wiesz, że tam kiedyś knajpka była? I ma być znowu? Tam w tym talerzyku
1: jednym? Tam, że tam był taki...
0: talerzyku.
1: No wiem, gdzie tylko tam, że jedzenie i tak dalej, tak?
0: Taka knajpka, no tak, to i ma być teraz, znowu tam jest remont
1: teraz
0: tego.
1: Ale to w sumie nawet spoko, że dojdziesz, tak się wymordujesz, dojdziesz, to przynajmniej dobrze zjesz.
0: Dobrze, że McDonalda tam nie postawili, bo wtedy też były tak...
1: A ja taką mam anegdotkę, bardzo śmieszną w sumie.
0: Bardzo proszę.
1: Jak byłam kiedyś, chodziłam po Tatrach, to pani zapytała się, czy na Giewoncie będzie jakiś sklep, jak nas spotkała. Kolega odpowiedział, że Żabka.
0: O, ona mówi, o to fajnie, bo hot doga sobie kupię. Tak, tak, kupi sobie pani hot doga, no. Jedziemy
1: ale
0: dalej.
1: Taki McDonald w górach, powiem ci, że byłby utarg, byłby. Dobra, lecimy dalej. Zaglądamy do tematu, który pokazuje, że ekologia zaczyna się od prostych, codziennych gestów. We Wrocławiu działkowcy udowadniają, że nadmiar plonów nie musi się marnować i coraz więcej tych rodzinnych ogródków działkowych. ROD włącza się w akcję Wrocław nie marnuje, tworząc specjalne stoły wymiany plonów, a także ogrodowe biblioteczki bookcrossingowe. To miejsca, gdzie można zostawić owoce, warzywa, zioła czy sadzonki, których sami nie potrzebujemy i przekazać je innym mieszkańcom. Mieszkańcom z kolei książki dostają drugie życie i zamiast zalegać na domowych półkach, są właśnie używane. Ty tak kiedyś z książką wydawnictwa TUM zrobiłeś.
0: Tak, zostawiłem w pociągu, niech sobie tam jeździ i niech
1: to ja też to opowiem tak szybko. Tak. Mm-hmm. Właśnie tutaj Magdalena Orańska z wydawnictwa TUM przyszła opowiadać o przewodniku. Zostawiła ją, bo ją poprosiłam, żeby tutaj osoba, która będzie rozdawać ją w konkursie miała. No i co? I Maciek tą, która nie powinna być rozdana,
0: przeczytał
1: i poleciała pociągiem gdzieś.
0: Tak, no i ktoś sobie teraz siedzi i czyta. I ma dobrze.
1: Tak, do kampanii dołączyły m.in. ogrody Różanecznik, Lepsze Jutro, Oaza czy Słonecznik, gdzie powstała plonodzielnia przy ulicy Szczecińskiej. Inicjatywa ma nie tylko ograniczać marnowanie żywności, ale także budować sąsiedzkie relacje.
0: Muszę do skrabli zapamiętać. Plonodzielnia. Nie ma takiego słowa. Jest. Ilona użyła. Plonodzielnia. Dobrze, no dawaj.
1: I na koniec coś takiego muzycznego, co nam fajnie rozpocznie początek wakacji. Budują wielką scenę. Już dziś jest koncert Wrocław w przyszłości. Wystąpi Margaret, Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Ralf Kamiński. To zaledwie część gwiazd polskiej sceny muzycznej, która pojawi się we Wrocławiu. No, wokaliści, jak wspomniałam, wystąpią właśnie w ramach koncertu Wrocław przyszłości. Ten koncert będzie transmitowany
0: w telewizji,
1: dokładnie. Wydarzenie jest bezpłatne, odbywa się w ramach Święta Wrocławia. Tak, na Polsacie będzie o 19:55, więc jak ktoś nie chce iść, to może sobie obejrzeć. Tak.
0: A posłuchać będzie można też stojąc dziś obok na pewno, bo tam jak się wszyscy nie zmieszczą pod sceną, to chyba, że nie będzie ogrodzone.
1: Tak, a właśnie tylko warto wspomnieć, żeby sprawdzić pogodę, bo może być deszczyk, mogą być burze, więc warto się zaopatrzyć w parasole czy płaszcze przeciwdeszczowe.
0: Dziękuję ci pięknie. W takim razie Pablo Paweł i Ludziki dla nas teraz ładnie zagrają. Do stu.

0: Rodzina.
1: A w studiu Radia Rodzina gość, można powiedzieć, ale gość regularny, co wtorek się pojawia, księgarnia archidiecezjalna w postaci Moniki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wakacje się rozpoczęły, jest gorąco i upalnie. Rozumiem, że książki będą nawiązywały jakoś tematycznie do wakacji pewnie. O czym są?
2: Tak jest. Pomyślałam, że dzieci skończyły się uczyć, studenci skończyli albo już kończą się uczyć, więc i nam wszystkim należy się trochę oddechu od poważnych książek, od pracy nad sobą i uczenia się i tak dalej. I przyniosłam coś lekkiego.
1: O miłości.
2: Oczywiście o miłości.
1: O miłość najważniejsza, to taki lekki temat jest. No.
2: Dzisiaj mam dla Państwa książki na plażę, w góry, do porannej kawy nieśpiesznej i do wieczornego siedzenia na tarasie z książką.
1: On ją kocha, ale ona nie wie, czy go kocha, bo tamten Antonio też ją kocha. Coś takiego, tak?
2: Tak, a on wyjechał,
1: a tamten
2: i co to
1: wyjechał,
2: będzie?
1: Ale mówi, że wróci, a czas
2: i do
1: leci.
2: I tego jeszcze pies tęskni.
1: Świetnie, dobra, ale zacznijmy od tytułów. Jakie książki przyniosłaś i o czym one są, tak w paru zdaniach chodzisz?
2: Przyniosłam aż trzech autorów właśnie, żeby też pokazać, że mamy, bo może państwo nie kojarzą, że w takiej pobożnej księgarni mamy właśnie też takie książki. Na przykład Pani Małgorzaty Lis, Miłość, Pies i Czekolada.
1: Miłość, Pies i Czekolada.
2: Albo okay. Pani Katarzyny Targosz, Blizny Życia. Mm-hmm. Odważ się wybrać szczęście.
1: No, to czasami trzeba naprawdę się odważyć, żeby sięgnąć po to, co człowiekowi się wydawało należy.
2: I mężczyzny, żeby nie było, pan Robert Fijałkowski, Zagraj ze mną miłość.
1: Ale czy się Filuter nie uśmiechasz? Widzę, że czytasz takie książki czasami, prawda?
2: Trzeba czasami troszeczkę
1: trzeba czasami
2: się
1: odpocząć. Oczywiście.
2: Tak. Mamy duży wybór, jak ktoś się wybiera na urlop i szuka sobie tutaj coś ciekawego, ale żeby nie było jakichś brzydkich rzeczy zbyt drastycznych, to my mamy właśnie takie relaksujące, piękne książki.
1: No to, drodzy państwo, po relaks, po odpoczynek, po miłe czytadełko do księgarii archidiecezjalnej oczywiście jak najbardziej zachęcamy skierować swoje kroki. Dziękuję ci pięknie.
2: Dziękuję.
1: A u was chłodniej trochę jest?
2: Mamy klimatyzację.
1: Panie, super.

0: Autopromocja.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: Jak wspierać dzieci oczekujące na adopcję i przygotować do tego procesu zarówno specjalistów, jak i przyszłych rodziców. W najbliższej audycji opowiemy o projekcie realizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, który poprzez szkolenia, warsztaty i konferencje wzmacnia system adopcji i pieczy zastępczej na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w poniedziałek oraz w środę o godzinie 15:30.
3: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Rodzina.

grał zespół Goldfrapp. 47 minut po godzinie 9. Teraz taka anegdotka od Macieja Kota, jeden z moich ulubionych absolutnie aktorów. Mówi tak, taki gościu w garniturze przychodzi do warsztatu samochodowego, no i zastaje kierownika tego warsztatu, coś tam, jakieś dokumenty wypełnia, coś tam, tak nawet na niego nie spojrzał. I on tam mówi, przepraszam, panie kierowniku, złoty, ja żebym chciał licznik przekręcić. No i ten tak nawet tam nie odrywa się od tego pisania, mówi, o ile w dół? Nie, nie, raczej do góry. O, przepraszam, nie poznałem pana, panie pośle. Niby żarta może brzmieć jak prawdziwa historia. Oby nie, oby nie. Ja nie żartuję, ja mam za to do rozdania 250 zł do restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu. 250 zł, możecie się najeść, łohoho. Wystarczy dokończyć zdanie, czekam na SMS-y jeszcze do godziny 11. Zdanie brzmi, najlepsze wakacje to... I wysyłamy taki SMS, kończąc to zdanie pod numer 7148, zaczynając SMS-a od słowa rodzina.

0: Gdy nie podpisano ważną polsko-szwedzką umowę, związki zawodowe alarmują w sprawie upałów. Kto wybiera się za granicę, powinien pamiętać o EKUS. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Premierzy Polski i Szwecji podpisali wczoraj w Gdyni umowę, na mocy której nasz kraj otrzyma od Szwecji 3 okręty podwodne w ramach programu Orka. Łodzie wzmocnią zdolności naszego kraju do ochrony infrastruktury krytycznej i monitorowania działań przeciwnika na Morzu Bałtyckim. To ważne zakupy, szczególnie, że będą wykorzystywane na specyficznym akwenie, mówi redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
1: Specyfika tego akwenu jest taka, że wszystko to, co dzieje się na powierzchni morza, jest monitorowane przez całą masę różnych systemów, a jedyną niewiadomą na tym akwenie jest to, co dzieje się pod taflą wody.
0: Pierwszy okręt ma trafić do Polski w 2030 roku, a kolejne dwa w następnych latach. Szacuje się, że program jest wart około 20 miliardów złotych. Hierarchowie z Polski i Ukrainy we wspólnej deklaracji wraz z papieżem Leonem wzywamy wszystkich do trudu myślenia w kategorii dobra wspólnego, a nie jedynie partykularnych interesów, napisali hierarchowie kościelni z Polski i Ukrainy we wspólnym stanowisku w sprawie relacji polsko-ukraińskich. Duchowni podkreślili, że jako osoby odpowiedzialne za Kościół zabierają głos, ponieważ kwestia pojednania polsko-ukraińskiego dotyka nie tylko relacji obu narodów, ale również wiarygodności ich wspólnego świadectwa chrześcijańskiego. Pod dokumentem podpisali się kardynał Mykoła Byczok, ze strony Polski kardynałowie Konrad Krajewski, Kazimierz Nycz, Grzegorz Ryś, a także zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk. Upał nie odpuszcza. Tymczasem nie wszyscy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy. Alarmują w tej sprawie związki zawodowe, bo docierają do nich niepokojące informacje, które zebrał Grzegorz Kozioł.
2: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje, temperatura była skandaliczna.
3: 40 stopni, niebywała rzecz, a byłem w tym samym namiocie dzień wcześniej, gdzie pracownicy mówili mi, że już trudno jest wytrzymać. To są namioty bez klimy, gdzie no nie ma tej wentylacji. Jakiś tam jeden tylko wentylatorek ledwo chodzący.
2: Skrajne warunki pracy, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, to skłoniło związkowca do zawiadomienia policji.
3: Ale policja twierdziła, że nie będzie interweniowała. Mam nadzieję, że będzie z tego spisana notatka. My składamy zawiadomienie o działanie na szkodę pracownika.
2: Po interwencji namiot po południu został zamknięty, w handlową niedzielę również był nieczynny. To tylko jeden z przykładów, bo podobnych spraw w całej Polsce było więcej. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i związki zawodowe.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kto planuje wakacje za granicą, powinien zabrać ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W czasie zagranicznych wakacji ułatwi leczenie w razie wypadku lub choroby, mówi Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
5: Część turystów sądzi, że okazanie dokumentu wystarczy, żeby pokryć całe leczenie za granicą, jednak nie jest to prawdą. Karta ta nie pokryje opłat czy dopłat, które muszą ponosić ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym zachorowaliśmy. Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
0: Kartę EKUS można wyrobić w punktach NFZ. Wniosek można złożyć online, m.in. przez internetowe konto pacjenta.
6: Cztery minuty po godzinie 10, ostatni dzień czerwca, 30 wtorek. 26 stopni w tej chwili na termometrach, sporo chmur, delikatne wiatry i pojawi się dziś 29 stopni. Możliwe delikatne, przelotne opady jutro. Zdecydowanie chłodniej, bo tylko 24 stopni i też odsapniemy w nocy. Temperatura spadnie dziś do 19 stopni, ale jutro możemy spodziewać się przelotnych burz.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Parapapa, parapapa, parapapa, parapapa. Happy set, oczywiście to oni, osoby odpowiedzialni za ten kawałek, 17 minut po godzinie 10. A ja bym wam chciał coś do jedzenia ogarnąć i to można powiedzieć dwukrotnie, bo po pierwsze można do mnie zadzwonić teraz pod 713-322-2022 i wygrać pizzę od pizzerii muzycznej w konkursie Prawda czy Fałsz. A z drugiej strony czekam jeszcze przez 40, no mniej więcej przez godzinę powiedzmy, na SMS dotyczący restauracji w Karpaczu Dziki Wodospad. Jeżeli chcecie za 250 zł tam sobie podjeść pysznie, to należy dokończyć zdanie najlepsze wakacje to. I wysłać SMS-em pod numer 7148, zaczynając od słowa rodzina.
1: Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego.

0: Radio Rodzina?
1: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Ogłoszenie.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
2: Ogłoszenie.

Szymon Wydra, kiedyś miałem przyjemność poznać go właśnie, jak zaczynał swoją karierę, pamiętam. Bardzo fajny, normalny chłopak i obdarzony też faktycznie takim talentem wyjątkowym, bo na żywo też nam bardzo chętnie fragmenty swoich piosenek śpiewał i brzmiało to tak jak teraz dla Państwa. 29 minut po godzinie 10. Teraz bardzo fajna atrakcja na lato, idealna, jeżeli macie dzieciaki albo hodujecie w sobie jeszcze dziecko i lubicie się po prostu fajnie pobawić, to taki, no, zaryzykuję stwierdzenie, kukurydziany escape room się dla was szykuje. Otóż jest sobie wieś Pełczyce, tutaj na wysokości Kobierzyc, mniej więcej w tym kierunku trzeba się udać, ale jeszcze spokojnie, nie wsiadajcie do samochodu, bo ta atrakcja będzie od 11 lipca, ale z wyprzedzeniem mówię, bo warto sobie gdzieś w kalendarzu zaznaczyć tą datę i przejechać się tam. A dlaczego mówię, że to taki escape room? No bo wiemy, jak wygląda labirynt z kukurydzy i to jest już frajda sama z siebie. Tymczasem w tym labiryncie ukryte są takie kody QR, trzeba je zeskanować, rozwiązać zagadkę, tam różnego rodzaju tematy dotyczące bajek, filmów Dolnego Śląska, która się pojawia właśnie na wyświetlaczu. Aplikacja zbiera dane o wynikach i czasie przejścia całego obiektu. Wygrywa ten, kto był najszybszy i ma najwięcej poprawnych odpowiedzi. Tak to wygląda, a jeszcze będzie całkiem niezła nagroda za to, ale już wszystkiego zdradzać nie będę. Zapamiętajcie sobie ten labirynt z dodatkową atrakcją w postaci właśnie takiego escape roomu, czyli z zagadkami. Fajna rzecz, warto wiedzieć, że jest dużo ciekawych miejsc na Dolnym Śląsku i w okolicach Wrocławia, które można odwiedzić. Wystarczy tylko troszkę chcieć. Troszkę.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina.
1: Miam.
0: Prawda czy fałsz?
2: Prawda. Wybierz prawdę.
3: Fałsz.
2: Wybierz.
4: Zdecyduj.
0: Wygraj.
2: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj. No to zobaczymy, czy uda się wygrać. Małgosia powiedziała, ja bym chciała taką pizzę pyszną. No to bardzo proszę, spróbujmy. Halo, dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witam serdecznie. Jak u ciebie jest z dinozaurami, powiedz?
5: O, ja jestem dinozaurem, bo pracuję już 9 lat w jednej firmie.
0: Ojej, dobrze. Ale wiesz, jak wyglądały, gdzie żyły dinozaury, prawda? Coś tam, bo będzie z dinozaurami coś wspólnego.
5: Dobrze.
0: No niektórzy politycy nawet mówili, że ludzie rzucali w dinozaury kamienie, ale to nieprawda. Uwaga, twoje zadanie jest takie, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy zdanie, które teraz usłyszysz, to prawda, czy fałsz i wymyśliłem je i wyssałem z palca. Gotowa?
5: Tak.
0: Około 66 milionów lat temu w Ziemię uderzyła asteroida i odkryto ten krater. On jest w Meksyku i ma około średnicę 150 kilometrów i to właśnie on jest odpowiedzialny za wyginięcie dinozaurów.
5: 66 milionów lat temu?
0: Tak.
5: Fałsz.
0: Ale ten Meksyk i ten krater cię nie zwiodły, tylko bardziej chodzi o lata, tak?
5: Znaczy, wydaje mi się, że 66 milionów lat temu, to nie wiem, czy taki krater by mógł istnieć.
0: Mhm.
5: Nie wiem, nie mam pojęcia, poddaję się.
0: No to jeszcze raz, prawda to czy fałsz? Ja muszę mieć odpowiedź. Fałsz. Słuchaj, w 100% samiutka prawdziucha. Samiutka prawdziucha, półwysep Yucatan w Meksyku, częściowo pod wodami Zatoki Meksykańskiej. Jest krater, ma średnicę 150 kilometrów. Można sobie zobaczyć filmik. No i tam naukowcy stwierdzili, że faktycznie to jest prawdopodobnie to miejsce, w którym uderzyła asteroida 66 milionów lat temu. Jednak widzisz?
5: Czyli nie wygrałaś,
0: ale patrz, jakie ciekawostki się dowiedziałaś.
5: Tak.
0: Dobrze, pięknie ci Małgosiu, dziękuję, miłego dnia. Następnym razem pójdzie lepiej, okej? Okay?
5: Dziękuję również.
0: Proszę cię, bardzo. A my za 3 lata, drodzy państwo, gołym okiem będziemy mogli zobaczyć asteroidę, która będzie przelatywać dość niebezpiecznie blisko Ziemi. Dość duży obiekt, ale podobno ma z nas nie uderzyć, także spokojnie. Ale będzie go widać.
6: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Dziś możemy spodziewać się kolejnych utrudnień na kolei z powodu upałów. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych. Niespodzianki na Mundialu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Z powodu upałów kolejowi przewoźnicy w całym kraju musieli odwołać ponad 130 pociągów. PKP Intercity informuje, że dziś zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i we Wrocławiu. Cały dzień trwało wczoraj przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego w prokuraturze. Lekarz jest świadkiem w sprawie Szpitala Południowego, bo jako były ordynator placówki w wywiadzie medialnym oskarżył władze szpitala, że z powodu nieprawidłowości na SOR-ze umierali tam pacjenci. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba jest zadowolony z przebiegu przesłuchania i zapowiada, że prokuratura będzie chciała zabezpieczyć dodatkową dokumentację i wydłużyć listę świadków.
1: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
0: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych, ale Teheran neguje te doniesienia. O kolejnych przepychankach na Bliskim Wschodzie Marcin Starzec.
3: Amerykański prezydent napisał nawet na Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Według niego trwają wyłącznie konsultacje za pośrednictwem Kataru jako mediatora.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Niemcy i Holandia odpadły z Mistrzostw Świata. W turnieju pozostaje Brazylia. Za nami trzy mecze, z których dwa zakończyły się po rzutach karnych, a jeden po golu w doliczonym czasie. Michał Waszkiewicz na ten temat.
4: Brazylia wygrała z Japonią 2-1, choć do przerwy przegrywała. Ale w drugiej połowie najpierw wyrównał Casemiro, a w 95. minucie do siatki trafił Gabriel Martinelli. Było ciężko, mówi trener Brazylijczyków Carlo Ancelotti.
5: To był dotąd nasz najbardziej kompletny występ. W pierwszej połowie mieliśmy więcej trudności. Ciężko nam się tworzyło sytuację, ponieważ Japonia była bardzo dobrze zorganizowana w defensywie, ale w drugiej połowie znaleźliśmy rozwiązania, posyłając więcej dośrodkowań i zwiększając naszą obecność w polu karnym. To właśnie pokazuje nasz progres. Sensację sprawił Paragwaj, przez niemal cały mecz się bronił, ale po jednej z niewielu akcji wyszedł na prowadzenie w meczu z Niemcami po golu Julio Enciso. Po przerwie wyrównał Kai Havertz i więcej goli już nie padło. Wszystko rozstrzygnęło się w nerwowej serii jedenastek, którą Paragwaj wygrał 4-3. Karne rozstrzygnęły także mecz między Holandią a Marokiem. Pomarańczowi prowadzili po bramce Kodiego Hak po 72 minuty, ale w 91 wyrównał Issa Diop. W karnych Maroko wygrało 3-2.
0: A dziś Norwegia zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Francja ze Szwecją, a w nocy Meksyk z Ekwadorem.
6: Parno i duszno dzisiaj ma być. 27 stopni w tej chwili na termometrach, wiatr 12 km na godzinę, maksymalna temperatura to 29 stopni. Sporo chmur będzie, to dobrze. Może z nich przylotnie popadać deszcz. Jutro zdecydowanie już odczujemy ochłodzenie. 24 stopnie, ale mogą pojawić się burze.
7: Reklama.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Reklama. Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Dwarf na antenie Radio Rodzina, 19 minut po godzinie 11. No od jutra niestety paliwa nam podróżują prawdopodobnie, koniec tarczy ochronnej. A tu proszę bardzo, w takiej wsi pod Wrocławiem, bliziutko, wieś Wirki dokładnie, proszę bardzo, można sobie podjechać, zatankować praktycznie do pełna, ile tam człowiek chce i za darmożkę zupełnie. No prawie za darmożkę, ale nie ropę niestety, ani benzynę, chodzi o wodę mineralną. Słuchajcie, został otwarty takie miejsce, do którego faktycznie wygląda to troszkę jak dystrybutor z paliwa, ale właśnie w środku jest woda, podobno bardzo dobra i sobie możecie nalać wodę z dystrybutora, trzeba mieć własny pojemnik, bo na miejscu się go nie kupi. Podobno coraz częstsza, już taka można powiedzieć atrakcja turystyczna, odwiedzana coraz częściej i coraz chętniej, powtarzam jeszcze raz, miejscowość Wirki, źródło Wiry, czysta woda. To jak ktoś ma po drodze, to może sobie tam podjechać. Bardzo fajny pomysł.

30 minut do godziny 12, no tutaj przeczytałem coś takiego i w sumie no 100% racja, dlaczego by tego nie wprowadzić, już mówię, o co chodzi. Parę razy mi się zdarzyło zadzwonić na 112, myślę, że też dużej części państwa taka sytuacja jakaś się przydarzyła, w której taka interwencja była potrzebna i ktoś pyta, a dlaczego my nie możemy zadzwonić na 112 od razu przez kamerkę przez kamerkę w telefonie, tak zwanego FaceTime'a, żeby było widać, co tam się dzieje, od razu byłby jakiś dodatkowy dowód w całej sprawie, bo często są to sytuacje bardzo dynamiczne, wymagające też jakiegoś potwierdzenia i proszę bardzo, to by było fajnie, dzwonimy na 112, pokazujemy, co się dzieje, że tu jesteśmy, taka sytuacja, nie trzeba tego wszystkiego opisywać, też troszeczkę skraca to czasami szybkość reakcji. Pomysł naprawdę godny na to, żeby przemyśleć go i zaadaptować się, prawda? Tak mi się coś wydaje. I jeszcze na koniec przypomnę, że intencje tuż przed nami. 71 48 to jest nasz numer SMS, a zaczynamy intencje od słowa intencje.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

to widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

Elektryczne gitary wybrzmiały na antenie Radio Rodzina. Za 15 minut będziemy mieli godzinę 12. Takich wyroków sądu w Polsce nie ma. Może też by należało kiedyś przemyśleć temat. Otóż w 2000 roku, czytam sobie właśnie taki krótki artykulik, 9 nastolatków w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie, zdewastowało Park Pamięci Weteranów, powodując też pewnego rodzaju szkody. I teraz uwaga, zamiast tych nastolatków wysyłać do więzienia, sędzia zastosował dość nietypową karę. Po pierwsze, kazał im obejrzeć film Szeregowiec Ryan, przeczytać książkę o The Greatest Generation oraz napisać liczące 1000 słów wypracowanie o poświęceniu amerykańskich żołnierzy w obronie wolności. To nie wszystko. Dodatkowo musieli przeprosić weteranów, odbyć 400 godzin prac społecznych, zapłacić grzywnę i pozostali pod nadzorem kuratora przez 2 lata. Myślę, że to chyba lepszy sposób na ukaranie nastolatków, niż od razu pakowanie ich do więzienia.

I rozpoczynamy intencje. Już można do nas dzwonić ze swoimi intencjami pod numer 71 322 20 22 bądź wysyłacie drogą SMS-ową. Też czekamy.

0: I mamy pierwszy telefon z intencjami. Witam, słuchamy.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę o modlitwę i łaski Boże za stawicę Mateńki Bożyszka Pleżne z Góry Karmel, dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnusi Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla Klary, maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina, ten wielołaz Boży, za modlitwę za sęcie świętego Krzysztofa za nas, kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Aszkotę i pani z parafii Smolec za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem panią bardzo wdzięczny i pamiętam o paniach w codziennej modlitwie. Nie zawiodę. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham was od ponad 12 lat. Niemal codziennie się tylko czas na to pozwoli. Oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo za telefon. Przychodzą już też pierwsze SMS-y z intencjami. Proszę o gorącą modlitwę w intencji mojego 6-letniego wnuczka Eryka o ustąpienie przeziębienia, kataru, kaszlu i powrotu do pełni zdrowia. Modli się Jadwiga.

I mamy kolejny SMS. Proszę o modlitwę w intencji Dariusza. Z okazji rozpoczęcia nowej pracy, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne siły i mądrość w podejmowaniu codziennych obowiązków, życzliwych ludzi na jego drodze oraz opiekę Matki Bożej, prosi Ela.

0: I kolejna intencja na naszej antenie. Witamy. Można składać.
1: Ja proszę o wspólną modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, za Martynę, Halinę, Andrzeja, Stanisława, Bogosława, za Małgorzatę, potrzebne łaski dla nich, za wszystkich samotnych. I życzę dobrego dnia wszystkim pracownikom i radiosłuchaczom.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy również serdecznie.

I kolejny SMS z intencją, w intencji ojca Faustyna z parafii świętego Alberta Wielkiego z okazji urodzin i za znajomą Lucynę z okazji imienin. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i wszystkie łaski przez ręce i serce Maryi i Jezusa.

0: Zbliża się godzina 12. Dziękujemy za wszystkie intencje i już serdecznie zapraszam na modlitwę Anioł Pański.
1: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
1: I poczęła z Ducha Świętego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według słowa Twego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. A słowo ciałem się stało
1: i zamieszkało między nami.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
1: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
2: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
2: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
2: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: Na opóźnione pociągi kolej wystawia informatorów na dworcach. Próbę otrucia prezydenta w trakcie kampanii komentuje szef MSWiA. Iga Świątek rozpoczyna dziś Wimbledon, a stawka jest wysoka. Obrona tytułu sprzed roku. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Na 11 dworcach kolejowych pasażerom będą pomagali informatorzy mobilni. To pomoc, jaką oferuje dziś i jutro PKP, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Informatorzy mają wesprzeć podróżnych i służyć informacją. W ostatnich dniach z powodu upałów przewoźnicy borykają się z ogromnymi opóźnieniami pociągów. Były już problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.
1: Wspólnie z przewoźnikami pracujemy też nad tym, żeby te utrudnienia na sieci były możliwie mniejsze poprzez na przykład zmniejszenie liczby pociągów na sieci kolejowej, przez co obciążenie sieci infrastruktury jest wtedy odpowiednio mniejsze.
0: Dlatego kolejarze apelują do pasażerów, aby sprawdzać na stronach przewoźników, czy dany pociąg w ogóle wyruszy w trasę. O takie zmiany będzie można także podpytać informatorów mobilnych na dworcach kolejowych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek odniósł się do informacji z książkowego wywiadu z prezydentem RP, w którym Karol Nawrocki opowiedział o sytuacji mogącej świadczyć o jego próbie otrucia podczas kampanii prezydenckiej. Wiceminister Mroczek stwierdził, że z opisu zdarzenia wynika, że było ono poważne. Opisaną sprawę bada prokuratura. Tymczasem prokuratura ogłosiła, że umarza postępowanie dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa dotyczyła wieżowców, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Stach.
3: Jeszcze na początku czerwca jako świadek w tej sprawie zeznawał sam Jarosław Kaczyński. Teraz prokuratura umorzyła wszystkie trzy wątki w sprawie dwóch wież. Pierwszy dotyczył oszustwa na szkodę Austriaka Geralda Brickfellnera, który miał ponieść co najmniej 1 300 000 euro kosztów w zamian za obietnicę wynagrodzenia za inwestycje spółki Srebrna. Dwa kolejne zarzuty dotyczyły korupcji wokół Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, przyjęcia 50 000 zł przez członka jej rady oraz nakłaniania do wręczenia 100 000 zł łapówki.
0: Prokuratura uznała, że żaden z tych czynów nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Złożenie zażalenia na umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież już zapowiedział mecenas Roman Giertych.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Trudny marsz po obronę tytułu mistrzowskiego rozpoczyna dziś Iga Świątek. O 14:30 rozpocznie swój pierwszy mecz na tegorocznym Wimbledonie. Triumfatorka ubiegłorocznej imprezy, która rozgrywana jest na słynnej londyńskiej trawie, zmierzy się dziś w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend. Ten turniej generuje inne wyzwania, kiedy wracasz bronić tytułu ze względu na całą otoczkę wokół, mówiła Iga Świątek, przed którą szansa zdobycia 7. w karierze triumfu w imprezie wielkoszlemowej.
4: Minęła godzina 12. Sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku dzisiaj ciepło i słonecznie. Miejscami mogą wystąpić opady deszczu i nawet burze. We Wrocławiu aktualnie 27 stopni, maksymalnie będzie to 29 stopni. W dniu dzisiejszym ciśnienie atmosferyczne jest niskie, jakość powietrza dobra, a warunki biometeo korzystne. Korzystajmy zatem z tej przepięknej pogody. Jeśli możemy, spędzajmy czasu jak najwięcej na zewnątrz.
5: Reklama.
6: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy złotej Warny.

0: MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
1: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
3: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 12 minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się we wtorek 30 czerwca. To już ostatni dzień czerwca. Jutro, z tego co pamiętam, wypada Międzynarodowy Dzień Psa 1 lipca, więc tak, zaczniemy jutrzejszy poranek od właśnie różnych pieskowych ciekawostek. A teraz na naszej antenie zespół Mary Mary. Zaczynamy wakacyjną taką wibracją tę godzinę muzycznie na antenie Radia Rodzina.
4: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: 22 minuty po godzinie 12 to Sobel i Sanach, a teraz czas przenieść się pod wodospad, do restauracji, właściwie dziki wodospad. I nie bez powodu posłuchacie za chwileczkę tej relacji Patrycji Jęczmionki z tego miejsca, bo po wysłuchaniu materiału będzie na naszej antenie konkurs. Konkurs, w którym do wygrania zaproszenie do właśnie restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu na kwotę 250 zł, więc można tam zjeść, myślę, wyśmienity obiad. Jeśli macie w planie górską wyprawę, to jak najbardziej możecie zahaczyć o Karpacz, a jeśli nie macie takich planów, to może właśnie będzie to taki bodziec do tego, żeby wyruszyć w góry. Zapraszam teraz na relację z odwiedzin restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Ukryta wśród gór, tuż przy szlaku, czeka na nas kulinarna opowieść w dzikim wodospadzie w restauracji, o której opowie Igor Plis, szef kuchni. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Pora przedobiadowa, czy już wszystko przygotowane?
3: No właśnie, szykujemy się tutaj od rana do popołudniowego serwisu i szykujemy, robimy produkcję, sprawdzamy, czego nie mamy, co jeszcze trzeba zrobić, ewentualnie dorobić i będziemy gotowi.
2: Jaki dzisiejszy specjał pan przygotowuje?
3: Dziś robimy pierożki z rakami.
2: Wow, co to jest takiego? Proszę mi powiedzieć, bo ja trochę mało wiem o takich przysmakach.
3: Zainspirowało mnie do tego, kiedyś tutaj w takiej dawnej książce czytałem, że było dużo hodowli raków właśnie w Karkonoszach przez to, że mieliśmy bardzo czystą wodę na tych terenach. No i tak sobie pomyślałem, że warto byłoby wrócić do tej tradycji, ponieważ już nie ma restauracji, gdzie można zjeść raki, a jeżeli są, to już w takich odległych zakątkach naszego kraju, gdzie jeszcze ktoś o tym pamięta. No i pomyślałem o tym, że moglibyśmy zrobić coś takiego i zamknąć smak raka w delikatnym pierożku z bulionem rybnym.
2: Jak to smakuje? Proszę nam zobrazować, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić i poczuć na językach.
3: No, raki, które tutaj przygotowujemy, są bardzo słodkie. Oczywiście dodajemy do nich czosnek, pietruszkę, trochę kolendry, troszkę parmezanu, żeby wydobyć ten smak umami, który się znajduje w tych daniach. Do tego jest bulion z pieczonych ryb, delikatnie zredukowany z białym winem i to tworzy taką zgrabną całość. Słodki rak, delikatne ciasto pierożków i delikatnie słony bulion rybny.
2: No to wszyscy poczuliśmy się teraz bardzo, bardzo głodni. To, co was odróżnia jako dziki wodospad w Karpaczu, to to, że inspirujecie się tradycjami lokalnymi, ale tymi dawnymi.
3: Tak, staramy się tutaj bazować na dawnych recepturach. Jest kilku autorów i kilka książek, które już można dostać o dawnej kuchni Karkonoszy. Co prawda kuchnia tutaj jest pomieszana, bo jak wiemy, tutaj nie było rdzennych Polaków, tylko tu są wszyscy ludzie, którzy tu mieszkają, są napływowi. No ale gdzieś tam w połączeniu z Czechami te receptury tutaj są wydobyte, stare receptury Karkonoszy, które bazują właśnie też na rybach, warzywach, grzybach. I tak się staramy prowadzić naszą kuchnię tutaj w dzikim wodospadzie.
2: A jaka jest ta karkonoska kuchnia? Jakby pan mógł ją tak scharakteryzować? Z czego się składa? Które składniki dominują?
3: Głównie dominują grzyby, ziemniaki, kapusta, takie najprostsze warzywa i produkty, które kiedyś jedli tacy biedniejsi ludzie. Mało jadło się w Karkonoszach mięsa, ale gdzieś tam ta jagnięcina, delikatnie wieprzowina, wołowina, ale głównie były to warzywa i ryby z górskich potoków.
2: Właśnie chciałam o to zapytać, czy ten pstrąg słynny z Karpacza także u was występuje?
3: Tak, pstrąg oczywiście jest tutaj u nas, nie mogłoby zabraknąć pstrąga w naszej karcie. Jest tutaj też to danie lokalne, też są hodowle pstrąga teraz na tą chwilę. Tutaj w okolicach Karpacza i Jeleniej Góry, także na tym bazujemy i staramy się go przyrządzić w jak najlepszy sposób.
2: Czyli w jaki? Czosnek, cytryna?
3: Pstrąga filetujemy, żeby było jak najmniej ości, bo teraz goście nie lubią już grzebać się w tym całym...
2: Wybredni są.
3: Są wybredni, potrzebują czystego mięska, ale gdzieś tam staramy się to przygotować w taki sposób. Smażymy, wykańczamy masłem, cytryną, tymiankiem. Do tego delikatna salsa verde z lokalnych ziół, kaparów i myślę, że to wystarczy, żeby ryba była smaczna.
2: Czy to jest pstrąg z rzeki Łomnicy?
3: Tak, to można powiedzieć, że z rzeki Łomnicy, ponieważ hodowla jest zasilana wodą z rzeki Łomnicy i w tej wodzie właśnie czystej, górskiej ten pstrąg sobie dorasta i się wychowuje. Ona jest bardzo zimna, przez to mięso jest bardzo zwarte, takie właśnie mięsiste. One są bardzo dobrze umięśnione, te ryby, i przez to też smakują naszym gościom.
2: Ale szef kuchni nie łowi, tylko mu przyniosą tą rybę, tak?
3: Tak, przyniosą. Szef kuchni jest za delikatny, żeby łowić, zabijać i robić krzywdę zwierzątkom.
2: Ale może smacznie przyrządzi. Czy jeszcze jakieś inne ryby macie? Przepraszam, ja bardzo lubię ryby, stąd moje pytanie, bo widziałam w różnych restauracjach, na przykład dorsza czy halibuta, a to wydają się jednak takie ryby, które absolutnie nie pochodzą stąd, bo są raczej nadmorskimi.
3: Tak, są nadmorskimi i to jeszcze nawet nad nasze polskie morze przyjeżdżają z zagranicy mrożone, także ciężko trafić świeżą rybę. Też długo mieszkałem nad polskim morzem i tam uczyłem się naszego fachu gastronomicznego i głównie ryby, są sezony na połowy ryb i przez to nie ma świeżych ryb latem w Polsce, bo wtedy jest zakaz połowu, a przez to, że zagraniczne firmy wyławiają całą szprotkę z Bałtyku, to nasze dorsze są po prostu mikroskopijnych rozmiarów i nie nadają się nawet do gotowania.
2: Zatem korzystacie z lokalnych produktów?
3: Tak, staramy się tutaj jak najbardziej korzystać z lokalnych produktów. Tu jest pan, który hoduje zioła tutaj niedaleko nas, właśnie hodowlę ryb, mięso też mamy od lokalnych producentów, no i warzywa tak samo. No jest teraz tyle i jest na to taka moda, że możemy śmiało sobie pozwolić na to.
2: Dla kogo jest przeznaczona wasza kuchnia?
3: Dla gości, którzy cenią sobie smak. Kuchnia jest bardzo prosta, lecz z nowoczesnymi wariacjami. Staramy się łączyć kuchnię polską właśnie z nowoczesnymi technikami, ale ma być to proste i bardzo smaczne przede wszystkim.
2: Gdzie pan uczył się swojego fachu przyrządzania takich lokalnych potraw?
3: Z tą lokalnością to akurat tutaj muszę sobie radzić sam, bo całe życie uczyłem się praktycznie gotować w Trójmieście.
2: Ale, o czym już pan wspominał?
3: Tak, ale tam te właśnie nowoczesne techniki, klasyczne techniki kuchni polskiej, francuskiej, tam posiadłem tą wiedzę i teraz mogę ją śmiało wykorzystać tutaj w lokalnej kuchni, gdzieś przemycać te smaki.
2: Proszę powiedzieć, czy tu trzeba korzystać z jakichś specjalnych naczyń, narzędzi? Musi mieć szef kuchni, by sporządzić, przygotować takie potrawy, no, dosyć nietypowe.
3: Staramy się tak robić, że gdzieś tam to mięso już nie pieczemy w piecu konwekcyjnym z sondą, tak jak to robią różne restauracje, tylko staramy się gdzieś tam to zrobić w glinianym naczyniu, tak żeby to było jednak lokalnie, żeby ten smak był tak powtarzalny jak kiedyś u naszych babci, dziadków i no, żeby to smakowało po prostu.
2: Pana ulubiony przysmak albo potrawa, może serwowana tutaj właśnie w restauracji Dziki Wodospad?
3: Takie jedno z moich ulubionych dań to jest chałka z kaszanką, gdzie mamy tostowaną chałkę właśnie na maśle, takim polskim wiejskim, i na to jest przesmażona kaszanka, taki luźny sos z kaszanki, do tego pikle, lokalne zioła i to po prostu smakuje obłędnie. Ta słodycz chałki, która łączy się z kaszanką, to jest to, co lubię bardzo. Jest bardzo polsko i lokalnie.
2: Wasze menu jest bardzo zróżnicowane. Mamy przystawki, zupy, sałaty, dania także dla osób, które jednak nie jedzą mięsa, wegetarian także posiadacie.
3: Tak, posiadamy. Tutaj akurat w menu mamy jedno z dań wegetariańskich. To są takie kluseczki, można powiedzieć gnioki bądź kopytka w sosie dyniowym. Do tego jest espuma, czyli taki nowoczesny rodzaj przenoszenia smaku. Espuma z sera łomnickiego, tutaj lokalnego sera, która wprowadza też tą kremowość i ten posmak owczego sera właśnie, który idealnie pasuje do dyni.
2: Jestem taka ciekawa, bo ja często przemierzam szlaki górskie i wie pan, czasami idziemy na pusty żołądek, mamy prowiant w plecaku, bo to różne są trasy. Natomiast co pan by polecił przed zdobyciem na przykład Śnieżki?
3: Przed zdobyciem Śnieżki to przede wszystkim miesięczny trening przed, żeby zdobyć trochę formy i wytrzymałości takich mięśni, ale tutaj idealnym daniem myślę, że byłoby Śląskie Niebo, które tutaj jest u nas w karcie. To jest lokalne danie z Dolnego Śląska. Wolno pieczony boczek z sosem na bazie suszonych owoców też boczku wędzonego, czerwonego wina i to wszystko po prostu łączy się w jedną całość i myślę, że bardzo sycące i wzmacniające danie przed zdobyciem Śnieżki.
2: A po zdobyciu szczytu naszej królowej karkonoszy, co by pan polecił, kiedy jesteśmy już tacy obolali, zmęczeni i naprawdę nie mamy już sił, by pójść do miasta?
3: To po zdobyciu Śnieżki proponowałbym coś słodkiego, żeby tutaj już sobie zadowolić tą mękę, którą się przeszło, wchodząc na Śnieżkę, więc mamy tutaj takie kluski, kantoraki, to są takie knedle dolnośląskie, właśnie karkonoskie ze śliwką i my je podajemy akurat z sosem angielskim, no tak trochę nowocześnie i trochę po staremu, także to jest bardzo pyszne danie, ta śliwka idealnie łączy się z sosem angielskim.
2: Jako Radio Rodzina koniecznie muszę zapytać o dzieci. Co im serwujecie?
3: No dzieci niestety musieliśmy tutaj troszkę też ulec trendom, które...
2: Bo często nie są głodni, a okazuje się, że to jedno z waszych dań.
3: Tak, danie dla dzieci tutaj nazywa się nie jestem głodny lub obojętnie, albo może być. Takie mamy nazwy dań dla dzieci. Jednym z tych dań są kluski leniwe, czy pierogi. To są takie kluseczki na bazie twarogu i ziemniaków, które tutaj właśnie serwujemy naszym maluchom. One są słodziutkie, z sosem żurawinowym, także to u nas dzieci lubią najbardziej.
2: To proszę podać jakiś taki krótki przepis na pyszne danie lokalne karkonoskie. Zapisujemy, bierzemy długopisy w ręce i...
3: To może zdradzimy przepis na nasze pierożki z rakami, o których już wspominaliśmy, bo one są tutaj hitem w naszej restauracji. Także tak, należy kupić raki. Gdzie to zostawiam Państwu, bo to jest ciężki orzech do zgryzienia, ale raki parzymy, obieramy, później smażymy szybciutko z szalotką, czosnkiem. Studzimy, dodajemy natkę pietruszki, troszkę może ricotty, żeby to wszystko związać, parmezanu. Już mamy gotowy farsz, a ciasto na pierogi to można zadzwonić do babci i użyć klasycznego przepisu na ciasto pierogowe od babci.
2: A jeśli dania, które przed chwilą Państwu przedstawiliśmy, przypadły do gustu, to zapraszamy do restauracji Dziki Wodospad, który znajduje się...
3: W Karpaczu na ulicy Olimpijskiej 12, tuż przy szlakach na wejście do Karkonoskiego Parku Narodowego, także wszystkich, którzy idą w góry i którzy wracają z gór i są wyczerpani, zapraszamy do nas na pyszne jedzonko od 12 do 21 codziennie.
2: A zapraszał Igor Plis, szef kuchni Dziki Wodospad restauracji w Karpaczu. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Udanych i pełnych atrakcji wakacji życzy Winterpol. Spółka zarządzająca takimi obiektami w Karpaczu jak Villa Winterpol, restauracja Dziki Wodospad oraz kolej linowa Biały Jar.
0: To była bardzo smaczna audycja. Patrycja Jęczmianka odwiedziła restaurację Dziki Wodospad w Karpaczu. Jeśli chcielibyście się do tej restauracji wybrać, mamy dla Was niespodziankę, zaproszenie na kwotę w wysokości 250 zł, które możecie właśnie zrealizować w restauracji Dziki Wodospad. Na przykład zjeść opisywane tutaj już szeroko pierożki z rakami, jeśli dobrze pamiętam. No to rzeczywiście wyjątkowy specjał. Co trzeba zrobić? Wystarczy do nas zadzwonić. Przypominam, numer 71 322 20 22 lub napisać 71 48, a wiadomość poprzedzić słowem rodzina. Napiszcie nam o tym, co chętnie zjedlibyście właśnie w tej restauracji. Jeśli słuchaliście uważnie, na pewno pamiętacie, jakie właśnie specjały może przygotować dla Was szef kuchni. Na Wasze wiadomości i połączenia telefoniczne czekamy do godziny 13:00.

0: To Olivia Dean na antenie Radio Rodzina, a ze mną jest już nasza słuchaczka Marzena. Czy się słyszymy? Halo, halo?
1: Tak, oczywiście.
0: I nasza słuchaczka Marzena zadzwoniła właśnie, żeby opowiedzieć nam o tym, co chętnie zjadłaby w restauracji Dziki Wodospad. Co to takiego?
1: Oczywiście Pstrąg, jestem jego wielbicielką. Jeszcze na dodatek jest to Pstrąg Łomnicki. To jeszcze po dwakroć będzie smaczniejszy. Uwielbiam naszą tradycyjną kuchnię, a Pstrąg szczególnie wkradł moje serce.
0: A z kim wybierze się pani do restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu?
1: Nie wiem, to jest wielka niewiadoma. Albo z córką, albo z koleżanką.
0: No to już zazdrościmy tej osobie i życzymy oczywiście smacznego pstrąga. Mam nadzieję, że też zechce pani może spróbować tych pierożków z rakami, bo to taka zagadkowy przysmak. Ja nie słyszałam jeszcze nigdy.
1: To jest zagadkowe, ale ja bym wolała te kopytka.
0: Wszystko brzmi bardzo smacznie i pewnie będzie się trudno zdecydować.
1: Oczywiście.
0: No dobrze, pani Marzeno, gratulujemy w takim razie i odwagi, bo nie każdy właśnie ma odwagę, żeby zadzwonić, podzielić się z dużą rzeszą słuchaczy.
1: Bardzo często dzwonię zgodnie z różnymi audycjami, więc Radio Rodzina jest jak moja dobra przyjaciółka.
0: Jak rodzina.
1: Jak rodzina, oczywiście, jak rodzina.
0: Czy pozdrawiamy kogoś?
1: Oczywiście, wszystkich słuchaczy Radio Rodzina.
0: Bardzo dziękujemy. Proszę się nie rozłączać, pozostać ze mną, bo chcę tutaj przekazać tajniki, jak można zrealizować zaproszenie. A my wracamy do muzyki na naszej antenie teraz Teksański.

Już za chwilę na zegarach będzie godzina 13, ale to nie koniec naszego konkursowego popołudnia. Pani Marzena, nasza słuchaczka, wygrała zaproszenie do restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu, a ja mam, informuję ponownie już, że do końca tygodnia rozdajemy podwójne zaproszenie na podwójny nocleg ze śniadaniem w willi właśnie w Interpol w Karpaczu. Co należy zrobić? Należy wysłać SMS-a i podzielić się z nami swoimi refleksjami, przemyśleniami, dokończyć zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od czego może się zaczynać? Na przykład od spakowanego plecaka, od marzenia, od pragnienia bycia w naturze, od spotkania z rodziną gdzieś na górskim szlaku. Tutaj wasza wyobraźnia, inwencja musi zadziałać. 7248 to numer, na który należy wysłać SMS-a. Do końca tygodnia rozstrzygniemy konkurs, wybierzemy najbardziej kreatywną odpowiedź. No, przypominam, że to jest podwójny nocleg ze śniadaniem dla dwóch osób w willi w Interpol w Karpaczu. Możecie sobie sprawdzić, jak ona wygląda, gdzie się mieści. Stamtąd wyjdziecie na nie jeden szlak górski. Jest bardzo dobrze zlokalizowana, otoczona lasem. No, czegoż chcieć więcej? Jeśli marzycie właśnie o takim krótkim wypadzie w góry, w tym możemy pomóc my. 7248 rodzina. O, idealny górski wypoczynek zaczyna się od. Dokończcie to zdanie.

0: Lekarze apelują do prezydenta o weto ustawy o jawności zarobków. Premier spotka się dziś z prezesem NFZ, a niemieckie media nie zostawiają suchej nitki na swojej reprezentacji. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Naczelna Izba Lekarska apeluje do prezydenta o weto ustawy o jawności zarobków lekarzy. Jesteśmy za jawnością zarobków, natomiast nie podoba nam się konkretny zapis, komentuje prezes Izby Łukasz Jankowski.
1: Za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMiT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych.
0: Ustawa pozwoliłaby po numerze PESEL lub numerze prawa wykonywania zawodu sprawdzić zarobki lekarza z różnych umów. Jeśli prezydent ustawę podpisze, lekarze zapowiadają zaskarżenie przepisów do europejskich trybunałów. Tymczasem premier ma się dziś spotkać z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Służby rozbiły gang sutenerów. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej korzyści z nierządu. Rozbity gang działał od kilku lat na terenie kilku województw, w tym dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego, informuje rzecznik CBŚP komisarz Krzysztof Wrześniowski.
3: Członkowie tej grupy mieli organizować i prowadzić tak zwane mieszkaniowe agencje towarzyskie. Według zgromadzonego materiału do w kilkunastu tego typu lokalach mogło przebywać blisko 100 kobiet świadczących usługi. W trakcie realizacji funkcjonariusze zatrzymali 7 osób, 2 kobiety oraz 5 mężczyzn w wieku od 37 do 52 lat. Według naszych ustaleń wśród zatrzymanych znajdują się osoby, które mogły tworzyć ścisłe kierownictwo tej grupy.
0: Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Grozi im kara do 10 lat więzienia.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Katastrofa i upokorzenie. Niemieckie media są dziś bezlitosne dla swoich piłkarzy. Po słabym meczu ich zespół przegrał z Paragwajem i odpadł z Mistrzostw Świata. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Nowy koszmar niemieckiej piłki, klęska myśli szkoleniowej, powolna, nudna i ospała gra, to komentarze w Niemczech po odpadnięciu z Mistrzostw Świata. Nic dziwnego, zespół przegrał z Paragwajem, który stworzył jedną klarowną sytuację przez 120 minut. Ale karne wykonywał lepiej. Media żądają rezygnacji Juliana Nagelsmana, ale trener już zapowiedział, że do dymisji się nie poda. Jesteśmy przybici, to oczywiste. Ja jednak nie jestem osobą, która ucieka od odpowiedzialności. Co teraz usiądzie tutaj i powie, rezygnuję, tylko dlatego, że odpadliśmy. Jeśli tylko związek będzie chciał, to zamierzam kontynuować pracę. Kapitan zespołu Jozua Kimmich po meczu mówił, że to zawodnicy zawiedli, a nie trener. Nie zmienia to faktu, że to trzeci mundial z rzędu, na którym Niemcy wypadli fatalnie. Świetnie za to wygląda Maroko, które po rzutach karnych wyeliminowało Holandię. Z kolei Brazylia zapewniła sobie awans w meczu z Japonią, strzelając gola na 2-1 w 95 minucie.
0: A dziś wieczorem w 1:16 finału mundialu zmierzą się Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią i Francja ze Szwecją.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: 4 minuty po godzinie 13, a we Wrocławiu 28 stopni. Maksymalnie będzie tutaj dzisiaj 29 stopni. Może popadać wieczorem. Temperatury będą stopniowo spadać z dnia na dzień i w niedzielę będą to już 23 maksymalne kreski w stolicy Dolnego Śląska. W pozostałej części województwa dzisiaj temperaturowo bardzo podobnie, maksymalnie 29 stopni we Wrocławiu, 28 w Legnicy i tak dalej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Przy mikrofonie Judyta Exner, słyszymy się po godzinie 13. Tę godzinę muzycznie będzie za chwilkę otwierać Zara Larsson i zrobi się trochę wakacyjnie, mam nadzieję. Już na naszej antenie coraz więcej kawałków właśnie z takiej wakacyjnej playlisty się pojawia. Chcemy zaakcentować też to właśnie, że jest mniej gadania, więcej grania. Niektórzy mówią mniej gadania, więcej działania, a u nas właśnie będzie mniej gadania, rozmawiania na antenie, a więcej muzyki i takiego oddechu również dla naszych słuchaczy. I myślę, że ta muzyka pozwoli Wam już poczuć właśnie jakiś taki klimat plaży, morza, czy tam, jeśli wolicie, gór, to górskich szlaków, ale to bardziej mi się kojarzy z jakimiś takimi nadmorskimi wibracjami. Zara Larsson i Lush Life na naszej antenie już teraz.

0: Bartek Królik i Król. Zrobiło się trochę klubowo nawet na naszej antenie, przyznacie sami. To Chłopiec z Zapałkami. 13 już minut po godzinie 13. Wracamy teraz muzycznie do jakichś takich, można powiedzieć, bardziej klasycznych kawałków, które dobrze znacie z naszych pasm muzycznych. Westlife i Uptown Girl już za chwilkę na naszej antenie.
1: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: tańczyć ten pierwszy raz.
1: Jeśli chcecie tańczyć może nie ciemną nocą, a wieczorem przy scenie, to dzisiaj darmowy koncert Wrocław Przyszłości na Placu Wolności. Gwiazdy takiego dużego formatu będzie m.in. Edyta Górniak, Margaret, Alicja Szemplińska, Jakub Józef Orliński, Piasek, Ralf Kamiński, Janusz Radek, do tego chór oraz Tarkowski Orkiestra i Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej pod przewodnictwem Jacka Tarkowskiego. Będzie to na pewno ogromne przeżycie. Jeśli macie możliwość, to o 20:00 wybierzcie się właśnie na ten koncert Wrocław Przyszłości, Plac Wolności. Będzie on transmitowany również w telewizji Polsat.

Ja bardzo lubię język francuski, nie wiem jak wy. Nie znałam tego utworu Mylène Farmer, Sans Contrefaçon i śpiewa tam cały czas, że jest bez chłopaka, sans garçon. Akurat czytam teraz taką książkę Paryż to zawsze dobry pomysł Agnieszki Łopatowskiej i taka ciekawostka, że już w 1900 roku w Paryżu Paryżanie prali swoje brudy publicznie. A jak to się działo? Działo się to oczywiście w sekwanie, w takich specjalnych barkach, na których po prostu prano ubrania wszystkich Paryżan. Kogo nie było stać na to, żeby skorzystać z prania w barce? Na barce mógł sam wejść do rzeki i zająć się praniem. Reklamowano wówczas wodę z sekwany jako idealną do prania. No, oczywiście używano także mydła i popiołu, no ale ciekawe bardzo jest to, że na tych barkach funkcjonowały przez prawie 400 lat pralnie. Bo to się zaczęło już dużo wcześniej.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

17 minut pozostało do godziny 14, a o godzinie 14.10 zapraszam na audycję Dolny Śląsk z bliska, której gościem będzie Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Porozmawiają m.in. z Patrycją Jęczmionką o drugiej edycji programu Dolnośląskie Parki do gry w tenisa i padla, reaktywacji Młodzieżowego Sejmiku województwa dolnośląskiego, wsparciu zadań ochrony zdrowia i otwarciu wakacji w Kłodzku. Na to wszystko zapraszam o godzinie 14.10 w audycji Dolny Śląsk z bliska, którą poprowadzi Patrycja Jęczmionka.

Już 14 minut do godziny 14. Czy pamiętacie obrony waszych prac magisterskich, licencjackich, a może macie nawet tytuł doktora? Otóż zwykle bywa tak, że na te wydarzenia wybieramy jakieś takie bardzo odświętne stroje, a dwóch doktorów podczas obrony swoich prac w Uniwersytecie Wrocławskim pomyślało troszeczkę inaczej. Pierwszym z nich jest doktor Maciej Korpalski z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Bronił niedawno pracę doktorską o izomorficznych i geometrycznych własnościach przestrzeni Banacha funkcji ciągłych i wystąpił podczas tej obrony w żupanie, czym wywołał ogromne poruszenie. Skąd taki strój? Pytali internauci, a doktor Korpalski wyjaśnia. Ćwiczy od kilku lat sztukę walki szablą husarską w klubie Signum Polonicum Wrocław. Podczas pokazów używamy replik strojów z epoki. Uznałem za stosowne ubrać się w żupan na obronę doktoratu. Jest to dla mnie ubiór znacznie lepszy od garnituru i dużo bardziej swojski. No ale to nie jedyny przypadek doktoratu bez garnituru. Doktor Kamil Beach z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na swojej obronie we wrześniu wystąpił w stroju uszytym w Edynburgu. Tytuł jego doktoratu: Badanie aktywności magnetycznej gwiazd późnych typów widmowych. Jestem zafascynowany szkockimi krajobrazami i historią tamtych terenów, więc uznałem, że nie ma lepszego stroju na obronę niż kilt, śmieje się doktor Beach. Czyli te pasje, które prywatnie realizują obaj doktorzy, jakoś tak się przejawiły podczas obrony obu prac, mimo że zupełnie nie były związane z ich tematem. Na zdjęciach na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego możecie właśnie zobaczyć te niezwykłe stroje, zwłaszcza zjawiskowy jest bardzo moim zdaniem żupan.

0: Kolejni świadkowie będą przesłuchiwani w sprawie Szpitala Południowego. Mamy najnowsze dane o inflacji, a także kilka rad przed podróżą samolotem. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu w charakterze świadka byłego ordynatora z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba stwierdził, że jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań.
1: Na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi. No myślę, że nasza ciekawość została zaspokojona. Wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
0: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Jedno z nich dotyczy nieprawidłowości, które mogły skutkować śmiercią pacjentów. To właśnie w tej sprawie zeznawał dr Jędrzejewski. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły rok do roku o 2,5%, podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%. Analitycy oczekiwali wzrostu cen o 2,7% rok do roku i spadku o 0,2% miesiąc do miesiąca.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pilnujmy swojego bagażu na lotnisku, apelują mundurowi. Pod żadnym pozorem walizek nie należy pozostawiać bez opieki. Taka niefrasobliwość może wywołać chaos na lotnisku, opóźnić planowane podróże i poskutkować mandatem dla właściciela pozostawionej torby, mówi porucznik Straży Granicznej Michał Michnol z placówki w Katowicach-Pyrzowicach.
3: W momencie, kiedy bagaż zostanie pozostawiony bez opieki i zanalizujemy sytuację, że może stanowić zagrożenie, wówczas wdrażamy nasze procedury, które przewidują przeprowadzenie akcji pirotechnicznej. W skrajnym przypadku może chodzić nawet o wyłączenie części terminala bądź cały budynek z użytkowania, przeprowadzenie akcji pirotechnicznej i niestety generuje to zarówno niedogodności dla pasażerów, jak i opóźnienia samolotów.
0: Właśnie w Pyrzowicach tydzień temu nastąpiła ewakuacja, która objęła terminal B w części ogólnodostępnej. Powodem był bagaż pozostawiony bez opieki na pierwszym piętrze lotniska. Wrocławska farma miejska ma nie tylko produkować żywność, ale też ją przechowywać. Wrocław i tamtejszy Uniwersytet Przyrodniczy, które prowadzą 3-hektarową farmę w Swojczycach, starają się o 2 miliony euro z Unii Europejskiej na zakup liofilizatorów i chłodni, tłumaczy rektor uczelni profesor Andrzej Zachwieja.
4: Potrzeba nam magazynu, który zapewni niższą temperaturę, odpowiednią wilgotność, stałe warunki przechowywania. Wtedy tych warzyw wystarczy nie tylko do jesieni późnej, ale nawet w okresie zimowym.
0: Wrocławska farma miejska już teraz zaopatruje w warzywa dzieci z miejskich żłobków i przedszkoli oraz podopiecznych domów pomocy społecznej. W sumie ta uprawiana w ekologiczny sposób żywność trafia do ponad 5000 osób. Na farmie pracują osoby bezrobotne, biorące udział w programie aktywizacji społecznej.
5: Cztery minuty po godzinie 14. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Na Dolnym Śląsku dzisiaj maksymalne temperatury to 29 stopni we Wrocławiu, 27 w Strzelinie, 26 w Środzie Śląskiej, Jeleniej Górze, 24 w Wałbrzychu. Jest słonecznie i ciepło. Miejscami mogą dzisiaj wystąpić opady i burze, a temperatura z dnia na dzień będzie spadać. W niedzielę maksymalnie we Wrocławiu ma być 23 stopnie.
6: Reklama.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
6: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Już 7 minut po godzinie 14 przy mikrofonie Judyta Exner. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tę godzinę muzycznie rozpoczniemy z zespołem Bluszcz z utworem Lata 20, a po nim zapraszam na audycję Dolny Śląsk z bliska, którą poprowadzi Patrycja Jęczmianka.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: A w naszym studiu Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To audycja Dolny Śląsk bliska, przy mikrofonie Patrycja Jęczmionka. I już nie tylko wicemarszałek, jak i powrót do WKS-u.
2: Tak, to prawda, że od kilku dni jestem członkiem Rady Nadzorczej Śląska Wrocław. Powrót po drugiej stronie, wcześniej wiele lat temu byłem przez kilka lat wiceprezesem Śląska. Tak, to symboliczny powrót na zasadzie nadzoru, doradztwa aktualnemu zarządowi. Dziękuję za powołanie panu prezydentowi.
1: Postawił sobie pan marszałek jej zadanie? Bo musi pan połączyć te funkcje jednak.
2: Tak, no nie jest tajemnicą, że moją pasją, ale też i to, co robię, jest sport, więc myślę, że też będę chciał swoim doświadczeniem i tym, że interesuję się sportem i przede wszystkim też zarządzaniem spółkami sportowymi, pomóc Śląskowi Wrocław. No najważniejsze jest oczywiście wynik sportowy, bo o tym mówią kibice Śląska Wrocław, to jest najważniejsze. Czyli wynik sportowy taki, który zagwarantuje bezpieczne funkcjonowanie w Ekstraklasie. Myślę, że to jest dzisiaj główne zadanie drużyny i oczywiście życzymy jej powodzenia, no bo są w nowych okolicznościach. Rok temu spadliśmy z ligi, a teraz jesteśmy, bardzo szybko wróciliśmy, co wcale nie jest nigdy łatwe, więc tu gratulacje dla trenera i drużyny i dla wszystkich, którzy pracują w klubie, że tak szybko Śląsk wrócił do Ekstraklasy.
1: To trzymamy kciuki, by się utrzymał. A oficjalnie także w obszarze sportu rozpoczęliśmy drugą edycję naszego nowatorskiego programu Dolnośląskie Parki do gry w tenisa i padla, skoro już jesteśmy w obszarze sportu.
2: Tak, to prawda. Kilka dni temu Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał gminom dofinansowanie, to jest ponad 2 miliony złotych, na korty tenisowe i boiska do padla. Ten program cieszy się zainteresowaniem samorządów. Samorządy też po raz drugi startują w tym konkursie. W poprzednim roku

0: Polsce i poprzez to, jak zbudujemy bazę, rozbudujemy tą bazę, to wierzę w to głęboko, że na pewno pojawią się super talenty, które będą kontynuować karierę naszych gwiazd Igi Świątek czy Huberta Hurkacza.
1: I tym razem dofinansowanie otrzymają 4 gminy.
0: Tak, tam otrzymały gminy Siekierczyn między innymi, ale też i inne gminy, które zgłosiły powiat też Trzebnicki, także kilka gmin, które były zainteresowane tym projektem w poprzednich latach, w poprzednim roku to była między innymi Bielawa, to był Danin, to było jeszcze kilka jeszcze innych gmin, no i czekamy na konkretne otwarcia tych boisk, bo jeszcze te boiska cały czas się budują. Pierwsze powstało w gminie Przeworno, byłem już na otwarciu, nawet
1: pamiętamy,
0: z panem wójtem,
1: mówił pan marszałek
0: z panem wójtem nawet mogłem
1: zagrać,
0: odbić kilka
1: tak.
0: piłek, tak, tak, to prawda, ale czekamy na kolejne zainteresowane gminy realizacją tego projektu.
1: W trakcie tego posiedzenia Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbyła się reaktywacja Młodzieżowego Sejmiku Województwa. Jaki będzie jego cel, panie marszałku? Bo skoro powracamy do tego, to ważny jest głos młodzieży.
0: Znaczy to jest cel, generalnie samorządu województwa jest cel nasz sejmiku, żeby był również sejmik młodzieżowy. Młodzież od wielu tygodni przychodziła do zarządu, do mnie też jako do marszałka odpowiedzialnego za edukację, z prośbą, że trzeba reaktywować ten sejmik. Wcześniej były też problemy porozumienia się ponad podziałami politycznymi co do wypracowania statutu. Teraz bardzo szybko wszystkie kluby jednogłośnie podjęły decyzję o powołaniu i przeprowadzeniu wyborów Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Bardzo się z tego cieszę. Zadeklarowałem młodzieży pełne wsparcie organizacyjne tego projektu. Czego oczekujemy? No, młodzież ma otwarte głowy, ma wiele fantastycznych pomysłów do zagospodarowania czy czasu swojego, czy w ogóle swoich projektów, które dotyczą ich pokolenia. Ja też tłumaczyłem, że ja bardzo liczę na ich kreatywność i podpowiadanie w tym, co jest ważne w ich życiu codziennym.
1: To będzie takie ciało doradcze? Jak będzie funkcjonował ten organ?
0: Tak, to jest ciało doradcze. Oczywiście ciało doradcze, ale też pamiętajmy, że młodzież może składać wnioski normalnie do budżetu. Może opiniować,
1: mało o tym wie osób.
0: Może opiniować różnego rodzaju dokumenty, więc młodzież jest tak świetnie zorientowana, jak nawet nie wie, to bardzo szybko się dowiaduje, biorąc do ręki media elektroniczne i świetnie się orientuje w tym, jakie mają prawa, jakie mają obowiązki, więc ja wierzę w to, że to będzie bardzo dobra współpraca i też liczę, że tam będą wszystkie środowiska. Młodzi ludzie też mają swoje poglądy polityczne, im się kształtują, więc też liczę bardzo, że tam będą wszystkie możliwe poglądy polityczne, które funkcjonują normalnie na scenie politycznej, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli przestrzeń do wymiany doświadczeń tych młodych ludzi, ich poglądów, ale też dzięki temu będziemy mieli szerokie spektrum tego, czego młodzież oczekuje.
1: Nie zabrakło działań na rzecz profilaktyki, 220 tysięcy złotych na odkleszczanie. Mamy sezon wakacyjny, trzeba o siebie zadbać. Wczoraj czytałam taki artykuł, panie marszałku, że tylko w jednym punkcie we Wrocławiu jedna osoba została w trakcie rowerowania ukoszona dwukrotnie, więc trzeba jednak uważać.
0: Nie znoszę kleszczy, generalnie nie znoszę pająków od dziecka. To już tak w formie żartu to mówię, ale tak jest. No kleszcze to jest, na to trzeba bardzo uważać i po każdej wizycie w parku, czy po każdej wizycie nawet na trawniku trzeba sprawdzać siebie, swoje dzieci, czy nie ma tego ugryzienia kleszcza i bardzo szybko reagować. To są poważne zagrożenia i cieszę się bardzo, że takie projekty realizujemy, a taka pogoda sprzyja niestety bardzo dużej intensywności kleszczy w przyrodzie.
1: Kto został zasłużonym dla Dolnego Śląska w tym roku?
0: Na każdej sesji jest kilkadziesiąt osób, które otrzymują złote lub srebrne odznaki, więc no, tych osób jest bardzo wiele, więc ja głosuję za 99% w zasadzie zawsze głosowałem w tym, żeby każdy, kto jest zgłoszony przez kapitułę, otrzymuje takie wyróżnienie. No, czekamy na kolejne, zawsze zachęcamy samorządowców, ale też i radnych do składania takich propozycji dla tych osób, które są odznaczone. To jest bardzo ważne, widać ogromne wzruszenie tych osób, jak otrzymują ten medal, czy od przewodniczącego, czy od marszałka na ręce danej osoby, która otrzymała to wyróżnienie. To jest wielkie wzruszenie i wielkie docenienie tych osób.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Rozpoczęły się wakacje, a także symbolicznie otwarliście sezon turystyczny w Kłodzku. Udał się?
2: Tak.
1: Mimo upałów?
2: W sobotę w Kłodzku otworzyliśmy oficjalnie sezon turystyczny letni, bo sezon turystyczny na Dolnym Śląsku
1: trwa cały rok.
2: Cały rok i zawsze zachęcamy turystów do odwiedzania najpiękniejszego regionu w Polsce, czyli Dolnego Śląska. Mamy wszystko tutaj, lasy, góry, no morza nie mamy, ale mamy Odrę, mamy wspaniałe rzeki, wspaniałe pałace. Wszystko to można zobaczyć na Dolnym Śląsku i to wszystko można było zobaczyć w Kłodzku. Ponad prawie 40 wystawców z całego regionu, którzy pokazywali piękno naszego regionu. Upał był straszny, więc odwiedzających było nie tak dużo, jakbyśmy się spodziewali, no ale to jest naturalnie, bo też alerty informujące o tym, że zostań w domu, bo jest gorąco, no były naturalne, że część ludzi po prostu dbała o swoje bezpieczeństwo. Natomiast ten symboliczne otwarcie sezonu turystycznego już za nami w Kłodzku i zachęcam w związku z tym, że są wakacje, żeby wakacje spędzać na Dolnym Śląsku. Też wiadomo, że naturalnie ludzie jadą nad morze, bo to jest oczywiste, że nad Polskie Morze jadą, żeby je zobaczyć. Jak jechać nad Polskie Morze, to kolejami dolnośląskimi.
1: Można do Świnoujścia?
2: Do Świnoujścia można dojechać, więc proszę jechać kolejami dolnośląskimi, zachęcamy do tego. Ale też, czy krótsze wypady takie weekendowe, ale też kilkudniowe, zawsze to jest bardzo ważne, żeby pomagać naszej branży turystycznej i te pieniążki tutaj zostawić, bo warto. Już dzisiaj też te dane, które posiadamy, średnio na Dolnym Śląsku turysta przebywa już 3 dni, to jest bardzo...
1: Dwa dni, tak, nawet jeden.
2: Tak, to już jest bardzo dobra informacja dla naszej branży hotelarskiej, że to już są 3 dni i tak krok po kroku myślę, że ta nasza branża, poza tym, że się świetnie rozwija, no to też podnosi swoją jakość i też widzimy bardzo wielu turystów, czy z Czech, czy z Niemiec. Nawet w Kłodzku, jak byłem, to więcej słyszałem języka czeskiego. Podczas tego naszego eventu, który był w sobotę, czyli otwarcia sezonu turystycznego, no to pokazuje, że turyści z Czech, czy z Niemiec też do nas przyjeżdżają.
1: Jak tak pan marszałek mówił o tych upałach, o tych alertach, które docierały do nas, to pomyślałam sobie, że niech nam nie będzie straszny ten Dolny Śląsk nawet w taką pogodę, bo mamy zamki, pałace, mamy sztolnie, może możemy spokojnie znaleźć takie punkty, które nas ochłodzą.
2: No sztolnie to na pewno nas ochłodzą i zamki również, bo to jest naturalne, więc zachęcamy oczywiście do bezpiecznego spędzania wolnego czasu na Dolnym Śląsku, ale pamiętając zawsze o tym, że no, upały też potrafią być niebezpieczne. Ja zresztą wczoraj też byłem zaskoczony takim alertem, że uważajcie, bo też podczas upałów można zatruć się tlenkiem węgla, czyli zamykamy bardzo szczelnie budynki, to też może spotkać się z niebezpieczeństwem. Też o tym przypominamy, że też mamy gorąco, niby nie, te piecyki nie ogrzewają nam mieszkań, no ale grzeją wodę i też trzeba bardzo bezpiecznie funkcjonować tak, żeby spędzić bezpiecznie te wakacje.
1: Dokładnie, bezpiecznie, ale też może i kolejowo. To dzisiaj setny pociąg wjeżdża do nas. Pojawia nam się na dworcu głównym we Wrocławiu. Rozwijamy systematycznie i ostatnimi czasy też byłam w takiej miejscowości, miasteczku Łomnica, która kiedyś słynęła z lnu i okazuje się, że mieszkańcy byli przezadowoleni z tego, że w końcu po latach, od niedawna, bo to wraz z połączeniem zmodernizowanym do Karpacza, ruszyło połączenie i jak tylko słyszą pierwszy dzwonek co godzinę, już mówią, idą turyści.
2: Na pewno dzięki nowym liniom kolejowym, nowym pociągom ułatwiamy dojazd turystów na Dolny Śląsk, ale też proszę pamiętać, że koleje dolnośląskie bardzo intensywnie się teraz rozwijają, bo wiele tras jest w ostatnim czasie odrestaurowanych. Jest mnóstwo środków, które samorząd województwa przeznaczył na rewitalizację tych linii kolejowych, nowe pociągi, ale to też nie dzieje się za darmo. Też, o tym też warto mówić, że samorząd województwa dolnośląskiego do spółki Koleje Dolnośląskie z roku na rok dopłaca coraz więcej. To nie jest tak, że spółka się bilansuje, bo do transportu zbiorowego w każdych miastach dużo środków się dopłaca, bo takie jest zadanie też samorządu województwa, czy w przypadku gmin autobusy czy tramwaje też do nich się dopłaca. W naszym przypadku to jest w tym roku 400 milionów złotych, gdzie dopłacamy do kolei dolnośląskich i do Poloregio, bo też dopłacamy do tego. Natomiast no, uważamy, że warto, że działamy przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu i też przede wszystkim odtwarzając te linie kolejowe, które powstały jeszcze wiele lat temu, można powiedzieć kilkadziesiąt czy kilka set lat temu, można też tak powiedzieć, bo to były linie gdzieś tam na początku XIX wieku budowane. Przywracamy kolej Dolnoślązakom, mieszkańcom Dolnego Śląska, wiedząc, że to kosztuje budżet województwa spore pieniądze, ale też wiemy, że w tym kierunku idziemy po to, żeby część mieszkańców została w swoich domach. Nie wszyscy muszą zamieszkać we Wrocławiu i w okolicach Wrocławia. To jest też bardzo ważne, bo ta depopulacja na południu województwa jest bardzo, bardzo duża i chcemy też poprzez Koleje Dolnośląskie zatrzymywać tych młodych ludzi, ale też i mieszkańców Dolnego Śląska w swoich domach. Nie muszą wszyscy wyjechać tutaj do Wrocławia, chociaż miasto Wrocław wszyscy kochamy, tutaj pracujemy, ale też chcemy spowodować tak, że tymi kolejami dolnośląskimi można bardzo szybko przyjechać do Wrocławia do pracy, ale też wrócić do domu i dlatego też rozwijamy Koleje Dolnośląskie, odtwarzamy nowy tabor, kupujemy, spółka się dobrze rozwija, ale to też na końcu budżet województwa sporo pieniędzy kosztuje.
1: No i ostatnio chyba tak bliskie połączenie po 50 latach Strzelin, Konratowice, Łagiewniki.
2: Tak, linia kolejowa 319, która jest odtwarzana dzięki środkom z KPO, to też był taki bardzo dynamiczny i nasza decyzja zarządu województwa, że podejmujemy się rewitalizacji tej linii.
1: Ale pan o nią zabiegał, panie marszałku. Jeszcze pamiętam, w ubiegłym roku pan mówił o tym, że chciałby.
2: Chciałem jeszcze w tamtej kadencji. Tak. Zgłaszałem to i to też trzeba przyznać, że jako radny opozycyjny ten głos mój gdzieś był usłyszany. Było to wpisane do wieloletniej prognozy finansowej i jak pojawiły się środki z KPO, to podjęliśmy szybko jako zarząd decyzję, że rewitalizujemy tą linię od Strzelina do Kondratowic, do Łagiewnik i w momencie, kiedy ta linia kolejowa będzie, bo już jest w części zrewitalizowana, w Łagiewnikach już mamy linię kolejową, ale od Łagiewnik do Kobierzyc czeka nas w przyszłym roku rewitalizacja tej linii, no to spowoduje, że uzyskamy swego rodzaju pętlę od Wrocławia przez Strzelin, Kondratowice, Łagiewniki, Kobierzyce i do Wrocławia, więc ta część południowa aglomeracji wrocławskiej, ale też powiatu szczeńskiego i w części już powiatu dzierżoniowskiego zyska kolejne pociągi, które będą w bardzo szybkim tempie. Myślę, że w przeciągu pół godziny, 40 minut będziemy we Wrocławiu, a ja dzisiaj samochodem jadę godzinę 10 minut tutaj.
1: No to mamy porównanie.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Panie Marszałku, co na najbliższej sesji 9 lipca?
2: Na najbliższej sesji 9 lipca będziemy, myślę, że będziemy dzielić środki dla gmin i powiatów w ramach poprawy bazy sportowej na Dolnym Śląsku. Projekty, na które czekają już samorządowcy, bardzo duże zainteresowanie, bo wniosków mamy złożone na 80 milionów.
1: Środków to jest to poprawa bazy sportowej na Dolnym Śląsku?
2: Poprawa bazy sportowej na Dolnym Śląsku. Wspólny projekt z ministerstwem, ale i też nasze środki własne. Tutaj wiemy, że mamy środków około 40 milionów, a wniosków jest na 80 milionów, więc nie wszystkim starczy, ale chcemy te pieniądze już teraz w lipcu przyznać gminom i powiatom, ale też i innym podmiotom, które w tym roku również mogły składać wnioski. W najbliższym czasie będzie się tym zajmował zarząd województwa, a później sejmik województwa, który na końcu decyduje o tym.
1: Ucieszył się pan z wiadomości, że będziemy takim technologicznym parkiem, wprawdzie pod Wrocławiem, ale na tym zyska to stolica regionu, bo to w Miękini powstanie
2: zyska
1: technologii park.
2: Przede wszystkim z tego powodu jestem najbardziej szczęśliwy. Oczywiście gratulacje dla gminy Miękinia, ale też i gratulacje dla ministra Michała Jarosa, bo on od wielu lat, można powiedzieć, zabiegał o tą inwestycję. Kilka razy był na Tajwanie. Sam byłem uczestnikiem takiego spotkania razem z panem ministrem Jarosem tutaj we Wrocławiu. Mieliśmy spotkanie z Tajwańczykami i myślę, że na początku nie wszyscy do końca wierzyli, że ten projekt się uda. Taka nieustępliwość ministra i też oczywiście wsparcie gminy Miękinia przede wszystkim, no bo to było na terenie gminy Miękinia się dzieje, ale my też jako samorząd województwa wspieraliśmy bardzo mocno realizację tego projektu i gratulacje dla gminy, dla pana ministra i gratulacje dla nas wszystkich, bo to będą miejsca pracy, podatki, które też na końcu będą trafiać też do gminy, do samorządu województwa. Po Intelu mamy Tajwańczyków. Jeszcze niedawno wszyscy mówili, że jak Intel nie zrealizował tej inwestycji, to ta inwestycja już nie powstanie, a tutaj widzimy, że w bardzo szybkim czasie udało się zrealizować i jeszcze raz podkreślę, duża w tym zasługa ministra Michała Jarosa.
1: A czy powiodła się misja gospodarcza w Miami? Czy przedsiębiorcy z Dolnego Śląska podbili serce w technologiach w USA?
2: Tak, podczas tych targów, ja już byłem drugi raz na tych targach, 4 lata temu byłem po raz pierwszy, teraz po raz drugi. Były to targi medyczne, w związku z tym, że nie jest żadną tajemnicą, że największa inwestycja, czyli budowa szpitala onkologicznego trwa. Byliśmy też zobaczyć nowe technologie, które tam były nam pokazane, ale też przede wszystkim naszych 10 przedsiębiorców pokazywało swoje nowatorskie rozwiązania i myślę, że przedsiębiorcy, jak z nimi rozmawiałem, byli zadowoleni. Konkretne projekty, konkretne rozmowy z przedstawicielami przede wszystkim Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej, ale też i Ameryki Północnej, ale tak widzę, że przede wszystkim kierowali swoje zadania i swoje pomysły i swoje rozmowy w kierunku Ameryki Południowej i wydaje się, że i jestem przekonany, że im się powiedzie. Gratulacje, bardzo intensywnie pracowali. Dobre targi, myślę, że warto w tych targach uczestniczyć. Projekt Going Global jest to projekt współfinansowany z projektów, z pieniędzy europejskich. Oczywiście jedzie wizytacja, ta wizyta jest najczęściej polityczno-gospodarcza, więc w takich wizytach też uczestniczę i te targi pokazały, że ten projekt Going Global ma sens.
1: Będą jakieś wakacje po sesjach sejmiku w lipcu?
2: Tak, ja za kilka dni też wyjeżdżam z wizytą polityczną odtworzenia współpracy francusko-polskiej. Spotkanie z przedstawicielami największego regionu we Francji, czyli region Île-de-France. Także wyjeżdżam na spotkanie, będę miał spotkanie w Zgromadzeniu Narodowym Francuskim, więc chcemy odtworzyć tą współpracę, która kiedyś była z Alzacją. Teraz wracamy do tej współpracy też dzięki konsulowi, który mieszka tu na terenie powiatu wrocławskiego. Wspólnie jedziemy z tą wizytą polityczną, a później mamy sesję i później na kilka dni wyjeżdżam z rodziną na wakacje. Tak.
1: Na Dolny Śląsk, rozumiem, panie marszałku.
2: Też Dolny Śląsk, ale też wyjazd tutaj w Europie też.
1: A czy po wakacjach powróci temat trzeciego członka zarządu dla Koalicji Obywatelskiej?
2: W tej chwili te rozmowy są na poziomie ogólnokrajowym. My tutaj pracujemy jako zarząd w tym składzie, który w tej chwili funkcjonuje. To zostawiamy dyskusjom w Warszawie.
1: I tu zamykamy temat. Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Koalicja Obywatelska. Bezpiecznych, dobrych, spokojnych wakacji życzymy.
2: Wszystkim Dolnoślązakom bezpiecznych, słonecznych, może nie aż tak upalnych jak dzisiaj wakacji.
0: Dolny Śląsk z bliska. Audycja powstaje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

0: tylko ty.
1: Paweł Domagała tak śpiewa na naszej antenie w utworze Za późno. 8 minut pozostało do godziny 15. O 15 koronka do miłosierdzia Bożego. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. A dzisiaj wtorek, 30 czerwca, upłynie w regionie pod znakiem ostrzeżeń drugiego stopnia przed burzami i ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem, które będzie obowiązywać w części regionu. Burze od godziny 15 do 20. Ostrzeżenie obowiązuje w zachodniej i północno-zachodniej części województwa w powiatach Bolesławieckim, Głogowskim, Jaworskim, Kamiennogórskim, Karkonoskim, Legnickim, Lubańskim, Lubińskim, Lwóweckim, Polkowskim, Zgorzeleckim i Złotoryjskim oraz w miastach Jelenia Góra i Legnica. Od godziny 18 do 20 właśnie ta burza będzie zbliżać się w stronę Wrocławia. Pamiętajcie, unikajcie otwartych przestrzeni. Warto gdzieś zagrać miejsce w domu albo gdzieś się schronić. Jeśli chodzi o upał, to wciąż obowiązuje to ostrzeżenie do 33 stopni może wystąpić w naszym województwie. Pijcie dużo wody, unikajcie słońca do godziny 17 i pamiętajcie o najmłodszych, żeby zadbać o nich, podobnie jak o seniorów. Dbamy o siebie, teraz wracamy do muzyki na naszej antenie Zalia i Przyłu.
2: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

oblicze przedwieczne. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Od jutra wchodzą w życie ważne zmiany dla pacjentów. Przepychanek między USA i Iranem ciąg dalszy, podobnie jak utrudnień dla pasażerów kolei. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej e-rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od lipca staje się on obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię oraz profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ-u.
1: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej e-rejestracji.
0: 1 sierpnia system zostanie rozszerzone o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. u endokrynologa, pulmonologa, nefrologa, neonatologa oraz chirurga naczyniowego. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych. Teheran odpowiada jednym słowem – nieprawda. Amerykański prezydent napisał na portalu Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Sprawy miałyby prowadzić delegacja techniczna pod wodzą dyplomaty Nicka Stewarta. Biały Dom utrzymuje przy tym, że obie strony wstrzymały ogień po dniach wzajemnych ataków w cieśninie Ormus.
2: Zobaczymy, jak to się potoczy. Idzie nam na froncie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie być. Przekonamy się, ale wygrywamy militarnie.
0: Inaczej sprawę widzi Teheran, wiceszef irańskiego MSZ. Zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Według niego trwają wyłącznie konsultacje za pośrednictwem Kataru jako mediatora, a pierwsza runda bezpośrednich negocjacji może się odbyć dopiero po uzgodnieniu szczegółów.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Atak nożem w Legnicy. 13-latek ranił rówieśnika na ulicy Bielańskiej. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w niedzielę. Dziś poinformowała o nim policja. Obaj nastolatkowie trafili do szpitala. Sprawą zajmuje się policja i sąd rodzinny. Dziś upały zatrzymały ponad 50 pociągów, w większości regionalnych. To mniej niż wczoraj, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyne problemy pasażerów. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma na to dokładnych przepisów dotyczących zwrotów za bilety w takich sytuacjach. Zwrot części ceny biletu jest jednak możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana. Mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
4: Są pewne utarte działania przewoźników. Jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
0: Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.
5: I już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Wydano ostrzeżenia przed burzami, które obowiązują na terenie całego województwa. Można spodziewać się burz i opadów deszczu po południu. We Wrocławiu aktualnie 29 stopni. To jest dzisiaj maksymalna temperatura. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie, jakość powietrza dobra, warunki biometeo póki co również korzystne. W najbliższych dniach temperatura będzie sukcesywnie powolutku spadać i będzie coraz mniej upalnie.

Już 29 minut po godzinie 13 do godziny 16 na naszej antenie dużo wakacyjnej muzyki z taką energią, która przynosi nam ukojenie, ale też wyobrażamy sobie od razu, że jesteśmy gdzieś w pięknym miejscu, na przykład na plaży, gdzie woda jest po prostu lazurowa, albo gdzieś w lesie, albo w ogóle gdzieś po prostu, gdzie możemy zapomnieć o całym świecie. Do godziny 16 także zapraszam do konkursu, w którym wygrać możecie pizzę od pizzerii muzycznej. Wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22 lub napisać 71 48. Zaczynamy wiadomość od słowa rodziny. Jaki kawałek najbardziej kojarzy wam się z wakacjami? Jaka piosenka właśnie towarzyszyła waszym podróżom? Na przykład samochodem gdzieś w nieznane albo dobrze znane strony. Taka muzyka często zostaje z nami. Właśnie co wakacje mamy ochotę posłuchać jej, od razu czujemy się jakoś raźniej i ruszamy w dobrą stronę, a my teraz w dobrą stronę razem z Dawidem Podsiadło wyruszamy w dobrą muzyczną stronę. Za chwilę więcej muzyki o takim wakacyjnym, jak to się mówi, vibe'ie.

chwilą zadzwoniła do nas Dorota, która powiedziała, że właśnie dla niej wakacje brzmią jak ten utwór, który za chwileczkę usłyszycie, czyli Voyage, Voyage. Pewnie wielu z was go zna, bo to taki klasyk już teraz na naszej antenie.

Ależ nam się zmienił muzycznie klimat. Ja pamiętam moje wakacje chyba w roku 2017 nad Jeziorem Genewskim w miejscowości Evian, tam gdzie produkuje się taką wodę mineralną i właśnie towarzyszyła nam ta piosenka, którą za chwilę usłyszycie. I od razu przypomina mi się właśnie taka zimna woda w Jeziorze Genewskim, przejrzysta i skok po prostu na główkę w głębiny. Coś wspaniałego.

0: Radio Rodzina.
1: Rodzina.
2: Przed chwilą zadzwoniła do nas nasza słuchaczka Marta i powiedziała, że jej z kolei lato kojarzy się z piosenką Tyle słońca w całym mieście. Trudno się z tym nie zgodzić, bo słońca w mieście jest bardzo dużo, chyba momentami nawet trochę za dużo tego słońca, bo jest upalnie, ale na szczęście w najbliższych dniach będzie go nieco mniej. Teraz na naszej antenie Anna Jantar i Tyle słońca w całym mieście. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę Martę.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Do godziny 16:00 moc wakacyjnej muzyki na antenie Radia Rodzina. Teraz Mark Morrison.

0: spędzacie lato w mieście, a może lato na Pergoli. W czwartek, 2 lipca startuje właśnie Lato na Pergoli, czyli cykl bezpłatnych wakacyjnych wydarzeń w kompleksie Hali Stulecia. Są to filmowe czwartki, muzyczne piątki, sportowe soboty i rodzinne niedziele. Tydzień w tydzień, w każdy weekend będziecie mogli liczyć na moc wydarzeń i moc dobrej muzyki, na przykład właśnie w muzyczne piątki. Tam zabrzmi muzyka elektroniczna, grana wprost ze schodów Wrocławskiego Centrum Kongresowego. Będą to DJ-sety idealne na lato. Okazji do tańca będzie także więcej, bo w programie znalazło się Silent Disco przy fontannie i salsoteki z lekcjami tańca od podstaw. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i dać porwać się tej muzycznej, wakacyjnej atmosferze. Filmowe czwartki to seans w każdy czwartek o 21.30. Przypominam, że Lato na Pergoli to całe wakacje, lipiec i sierpień. Właśnie tam można spędzić miło czas wakacyjnie w mieście. Będą to dobre produkcje, dobre kino, bez banałów oklepanych tytułów, m.in. La Grazia, Paolo Sorrentino, Rocznica i Jana Komasy, czy dosyć świeży film, drama w reżyserii Christophera Borgli już 27 sierpnia, a całość znajdziecie na stronie właśnie halastulecia.pl. Tam znajduje się program Lato na Pergoli. Jeszcze wspomnę tylko o sportowych sobotach, bo to ruch pod okiem doświadczonych instruktorów. Będą m.in. zajęcia zumby, zajęcia fitness, mini unihokej, badminton czy strzelanie z łuku. Dodatkowo na zakończenie Lata na Pergoli, podobnie jak w poprzednich latach, odbędzie się spotkanie z koszykarskim Śląskiem i prezentacja nowego składu drużyny. A rodzinne niedziele to takie spotkania historyczne, zwiedzanie Hali Stulecia i wytwórni filmów fabularnych, a także wystawa makiet kolejowych, teatrzyki dla dzieci, a nawet pokazy jazdy konnej z torem Partynice. Przypominam, informacje znajdziecie na stronie halastulecia.pl. Tam w zakładce Lato na Pergoli znajduje się cały program wydarzeń. Jest naprawdę bogaty.
1: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Rząd ma pełnomocnika do spraw wzmocnienia odporności państwa. Dziś ostatni dzień z niższymi cenami paliw. Przed nami ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Magdalena Sopkowiak-Czarnecka została pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa, zdecydował dziś Sejm. W nowej roli wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej będzie przede wszystkim koordynować działania w przemyśle zbrojeniowym.
1: To znaczy, po pierwsze, dopilnowanie tego, żeby wszystkie projekty, które zostały zamówione, umowy, które zostały podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy. Po drugie, to jest kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów i jak najbardziej wypromowanie polskich firm na to, żeby stały się eksporterami na rynku zbrojeniowym.
0: Magdalena Sopkowiak-Czarnecka tydzień temu została wiceszefową Ministerstwa Obrony Narodowej. Wcześniej pełniła funkcję pełnomocniczki rządu do spraw SAFE. Dziś funkcja ta decyzją sądu została wygaszona. Ostatni dzień, w którym za paliwo zapłacimy mniej dzięki cenom regulowanym i obniżce stawki VAT, czyli pakietowi CPN. Za litr benzyny 95 nie zapłacimy dziś więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,19. Jutro ceny paliw na poszczególnych stacjach będą już różne, na pewno wzrosną. Eksperci przewidują, że od kilku do nawet 40 groszy na litrze. Ceny na amerykańskich stacjach paliwowych też są wysokie i to zdecydowanie za wysokie zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zażądał natychmiastowej obniżki, to ponad dolara za galon. Szczegóły zna Cezary Jaszczyk.
2: Trump zażądał obniżki w internetowym wpisie, w typowym dla siebie stylu. Napisał, że stacje muszą obniżyć ceny natychmiast, bo są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecne 68 dolarów za baryłkę. Według Trumpa ceny na stacjach powinny spaść z obecnych prawie 3 dolarów 80 centów do 2,5 dolara. Prezydent we wpisie uderzył też we władze Kalifornii, która ma najwyższe podatki na paliwo. Przed rozpoczęciem wojny przeciwko Iranowi Amerykanie płacili mniej niż 3 dolary za galon.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Uczniowie, nauczyciele, misjonarze to hasło 89. ogólnopolskiej pielgrzymki nauczycieli na Jasną Górę. Na jutrzejsze wydarzenie zaprasza arcybiskup Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa nauczycieli.
4: Co roku ta pielgrzymka odbywa się w dniach 1 i 2 lipca na Jasnej Górze. Takim kulminacyjnym momentem jest dzień 2 lipca, kiedy spotykamy się przed szczytem jasnogórskim, najpierw na rozważaniach, modlitwie, konferencji i potem uroczystej Eucharystii o godzinie 12, to wszystko 2 lipca. Co roku pielgrzymka kończy się drogą krzyżową, taką nauczycielską na wałach.
0: Podczas pielgrzymki odbędzie się także konferencja poświęcona obecnym problemom w edukacji. Poruszane będą m.in. tematy roli nauczyciela oraz podmiotowości uczniów.
5: Kolejny upalny dzień na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu aktualnie 31 stopni, a maksymalnie mają być 33 stopnie w stolicy Dolnego Śląska. Ciśnienie atmosferyczne jest w normie, jakość powietrza umiarkowana, a wiarunki biometeo mimo upałów korzystne. Dzisiaj również zagrzmi i popada na terenie naszego województwa. Jest również ostrzeżenie 2 stopnia przed burzami. Warto o tym pamiętać, uwzględnić to, jeśli będziecie gdzieś wychodzić popołudniem, wieczorem.
6: Reklama.
7: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
6: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
6: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: A tutaj Judyta Exner, 6 minut po godzinie 16. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słyszymy się we wtorek 30 czerwca. Za chwileczkę o godzinie 16.10 usłyszymy audycję Natalii Wójcik. Porozmawia o obchodzonym niedawno Dniu Rysia. Zwierzęta te jeszcze 100 lat temu uchodziły za gatunek zagrożony wyginięciem, a dziś ich sytuacja jest zupełnie inna. Porozmawia m.in. o tym, jak wygląda właśnie sytuacja tych zwierząt w Polsce i Europie, i czy dzisiaj trzeba je jeszcze chronić? Na te i wiele pytań odpowiedzą Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa ZOO Wrocław, i Marta Gądek, prezes Fundacji ZOO Wrocław. Dodo, zapraszam już za chwilę, a teraz muzycznie otwiera tę godzinę na naszej antenie Kaja.

0: Mikrofon przekazujemy Natalii Wójcik.
1: Gościmy dzisiaj we wrocławskim ZOO. Ze mną jest Marta Gądek, prezes Fundacji ZOO Wrocław Dodo, a także Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa ZOO Wrocław. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Witamy.
1: Dzisiaj chcemy porozmawiać o ochronie rysiów w Polsce, a także i zapytać, jak robi to wrocławskie ZOO, bo niedawno obchodziliśmy Dzień Rysia. No i musimy powiedzieć, że ryś to największy dziko żyjący kot w Europie.
2: Tak, ryś to jest największy dziko żyjący kot w Europie i rzeczywiście kilka gatunków rysi żyje w Europie. Oprócz tego naszego rysia euroazjatyckiego lynx jest jeszcze między innymi na przykład iberyjski, taki charakterystyczny dla Półwyspu Iberyjskiego i no można powiedzieć, że świętujemy dzień ich wszystkich, w Dzień Rysia, a przy okazji także świętowaliśmy urodziny naszej Juno i zachęcamy, żeby do wrocławskiego ZOO przychodzić odwiedzać nasze rysie, zwłaszcza, że tuż obok mamy zupełnie nową kładkę niedźwiedzi, więc warto tam przyjść. Natomiast oprócz tego, że mamy rysie u nas w ZOO, to wspieramy je od lat właśnie za pośrednictwem Fundacji ZOO Wrocław Dodo i to są działania, które kierujemy do Stowarzyszenia dla Natury Wilk.
1: O tych działaniach opowiemy już za chwileczkę. Ile mamy rysi we wrocławskim ZOO?
2: Mamy Czarkę, Juno i Orkana. Jest to trójka naszych rysi. Juno i Czarka to są siostry. No i można powiedzieć, że nasze rysie są takim spokojnym stadem. Tutaj no od wielu lat nie mamy akurat takich młodych kaciaków, ale one się też ze sobą świetnie dogadują, a mają też swoje ulubione miejsca. Można ich wypatrywać najczęściej wysoko w koronach drzew. Powspinają się świetnie po gałęziach i dosłownie na szczycie tych drzew sobie przesiadują. Wtedy warto wejść sobie po schodkach na taki nasz drewniany taras widokowy i stamtąd je wypatrywać. Natomiast jeżeli ich nie widać, to właśnie lepiej kierować wzrok w górę, niż szukać gdzieś na dole, bo świetnie się wspinają.
1: Czy mają swoje charakterki?
2: Tak, z pewnością mają swoje charakterki. Objawiają to też i przy opiekunach. Niektóre trochę chętniej wyrażają swój charakter. Niektóre są trochę bardziej skryte, natomiast no oczywiście są to dzikie zwierzęta, o czym my też edukujemy. No i u nas w ZOO mamy hodowlę prowadzoną też między innymi w celach edukacyjnych, ale edukujemy też bardzo o tym, jak wygląda sytuacja rysi w Polsce i o tym, jak to jest z nimi w naturze. I właśnie takie obserwacje między innymi prowadzi Stowarzyszenie dla Natury Wilk.
1: Jeżeli chodzi o rysie, to one jeszcze 100 lat temu były zagrożone wyginięciem. Dziś ta sytuacja zupełnie się zmieniła i o to chciałam podpytać właśnie Martę Gądek. Co się zmieniło, że rysie już nie są zagrożone wyginięciem?
3: Zmieniło się nastawienie ludzi.

0: o Fundację Zoo Wrocław Dodo, która swoimi działaniami również wspiera Fundację dla Natury Wilk. Jakie działania podejmujecie na rzecz ochrony rysiów w Polsce?
1: No faktycznie Stowarzyszenie dla Natury Wilk jest dla nas bardzo bliskie i wspomagamy je jak możemy od wielu lat. Są to głównie spotkania edukacyjne. Niegdyś odbył się bieg charytatywny dla rysi. W zeszłym roku on był głównym naszym ambasadorem biegu. To były dla zwierząt Europy. Członkowie Stowarzyszenia dla Natury Wilk także u nas bywają. Jeden z nich napisał wspaniałą książkę o wilkach, rysiach, a drugą o rysiach. Te również można dalej zakupić w punkcie obsługi klienta w naszym ogrodzie i faktycznie procent ze sprzedaży tych książek trafia również na badania, ochronę rysi w Europie, w Polsce.
0: Możemy powiedzieć coś o sytuacji rysiów w ogóle w Europie?
2: Jeżeli chodzi o stopień zagrożenia, to jest też często zależny od populacji, dlatego że bierze się pod uwagę najczęściej tę populację globalną, tak jak jest na przykład z foką szarą, która nie ma tak wysokiego statusu zagrożenia, ale w Bałtyku jej brakuje. Tak samo jest z rysiem.
1: Ryś nie związany jest bezpośrednio ze środowiskiem, w którym żyje. Bardzo lubi lasy, mniej woli wolne przestrzenie i dlatego też jest go więcej na terenach zalesionych. No i jest to związane też z prawem, jakie panuje w Europie, bo w niektórych krajach nadal można polować na rysie. W Polsce szczęśliwie nie.
0: Czy wiemy, ile rysi żyje w Polsce?
1: Nie wiemy. Dlatego są prowadzone badania, żeby wyniki liczebności rysi czy wilków nie były zawyżone i w związku z tym, żeby podejmowano właściwą ochronę i właściwe działania wobec tych gatunków w naszym państwie.
0: Myślę, że wielu z nas widziało rysie na zdjęciach, na filmach przyrodniczych i wiemy, że są to największe z dzikich kotów żyjących w naturze. Co warto o nich wiedzieć?
2: Tak, w Polsce to jest na pewno największy kot. No, ma konkurencję w postaci żbika, więc no, takiego kota, który jest to trochę większy, niewiele większy od kota domowego. O ich naturze warto wiedzieć tyle, że są to zwierzęta typowo dzikie, którym nie powinniśmy wchodzić w drogę, ale spotkanie rysia jest niesamowicie rzadkie i też zakończy się tym, że ten ryś po prostu jak nas zobaczy albo wyczuje, to po prostu ucieknie, dlatego że jest to zwierzę, które się bardziej boi nas niż my jego. Nie ma powodów obawiać się rysia. To nie jest zwierzę, które atakuje człowieka w żaden sposób, w żadnym wypadku. Jest bardzo płochliwym mieszkańcem lasów, skrytym, kryjącym się w cieniu. No i bardzo się cieszymy, że ta jego populacja wzrasta. Można powiedzieć, że no w Polsce zarówno populacja rysi, jak i wilków rośnie, też między innymi właśnie dzięki działaniom Stowarzyszenia dla Natury Wilk, które między innymi właśnie monitoruje tę populację, monitoruje potopułapkami, czy też na przykład monitoruje treść żołądkową chociażby tych zwierząt, bo potem sprawdza, co one jedzą, czym się żywią właśnie i jak to wygląda. Natomiast oczywiście ta ochrona nie powinna ustawać, bo zawsze nie tylko warto obejmować zwierzęta ochroną czynną, ale także edukować o nich, bo mimo tego, że wiele jest mitów na temat wilków szczególnie, że to groźne zwierzę i wilk jest zły, co nie jest prawdą, bo on też jest puchliwy i też ucieknie. No ale też mamy sytuacje, w których najczęściej te statusy zagrożenia są przypisywane często wiele lat temu i w bardzo wielu przypadkach, bardzo wielu gatunków nie ma badań, które potrafią wskazać aktualną liczebność danego gatunku, dlatego w wielu przypadkach są zwierzęta, które widnieją na przykład jako niezagrożone, a gdy się je policzy, to wtedy się okazuje, jaka jest sytuacja naprawdę. Przykładem jest wycieczka naszych opiekunów do Azji Południowo-Wschodniej na Filipiny, gdzie liczyli lotokoty i wyraki. Po to liczyli, żeby móc zmienić ich status zagrożenia i udowodnić, że być może nie jest ich tak dużo, jak myśleliśmy, i objąć je lepszą ochroną czynną.
1: Rysie też ulegają często wypadkom drogowym, są ofiarami wypadków, potrąceń samochodów, innych pojazdów właśnie. A Stowarzyszenie dla Natury Wilk wychodzi też na pomoc tym zwierzętom. Bardzo dobra opieka weterynaryjna, nieinwazyjna opieka, taka daleko od człowieka, żeby w rysie mogły wrócić, po takim wypadku mogły wrócić do natury.
2: No i też warto wspomnieć, że bardzo nas cieszy to, że od lat, i to już właściwie no, od chyba już kilkudziesięciu lat jest normą, to, że budując nowe drogi, autostrady, drogi szybkiego ruchu, zawsze się buduje też przepusty dla zwierząt, czy to pod, czy nad tymi drogami, i to naprawdę bardzo pomaga, dlatego że w wielu przypadkach problemem dla zwierząt jest przecinanie tych ich korytarzy migracyjnych, naturalnych, właśnie przez drogi, a one jak mają wdrukowane

0: na szlaki migracji, to nie wstrzymają się przed tym, że tam jest droga, wtedy giną. Dlatego bardzo nas cieszy, że to jest już właściwie normą, że projektuje się takie rozwiązania i naprawdę zwierzęta z nich korzystają, co można też z wielu fotopułapek właśnie się dowiedzieć, bo wiele stowarzyszeń, organizacji ustawia fotopułapki właśnie na tych przejściach, dlatego że no, siłą rzeczy tam zwierzęta wiedzą, że jest przejście i gromadzą się i łatwiej je zaobserwować.
1: Myślę, że też możemy zaapelować o uważność i ostrożność na drodze, szczególnie w terenach bardziej zalesionych, bo nigdy nie wiadomo, czy nie wyskoczy nam jakieś zwierzę na drogę. Ja przypomnę, dzisiaj gościliśmy we wrocławskim zoo i rozmawialiśmy z Weroniką Łysek, a także Martą Gądek. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Mamy to jest setka, a mowa o setnym pojeździe dla kolei dolnośląskich. Jubileuszowa maszyna wjechała na dworzec główny PKP. W tym roku docelowo regionalny przewoźnik będzie miał ich aż 108. Jest to 60. pojazd bydgoskiej PESY w taborze kolei dolnośląskiej. Koleje dolnośląskie biją kolejne rekordy, jeśli chodzi o liczbę pasażerów, zaznacza Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
1: Moda na kolej trwa, coraz więcej osób wybiera pociągi, a jak pociągi, to i nowe pojazdy. Dzisiaj świętujemy, dzisiaj setny pojazd kolei dolnośląskich dotarł do nas. Docelowo w tym roku będzie ich 108. Jest to efekt ciężkiej pracy zarządu kolei dolnośląskich, pozyskiwanej funduszy europejskich, dzięki którym możemy kupować te pojazdy. Jest to 60. pojazd PESY, który koleje dolnośląskie mają w swoim taborze, a docelowo mamy umowy podpisane na 88 pojazdów, z czego 55 pojazdów będą to pojazdy elektryczne, a 33 pojazdy spalinowe. Cieszymy się, że współpracujemy z polską firmą, polskie pociągi jeżdżą dla kolei dolnośląskich, ale miliardy, które samorząd województwa dolnośląskiego przeznacza na rozwój kolei, przynoszą efekty. Obecnie przewozimy około 25 milionów pasażerów, jeżeli chodzi o koleje dolnośląskie, a w tym roku chcemy, może nie przebić, ale zbliżyć się do 30 milionów pasażerów.
0: Koleje dolnośląskie są jednym z naszych kluczowych partnerów, bo obecnie realizujemy dla tego przewoźnika nie tylko kontrakt na 55 elektrycznych elfów, ale również 10 pojazdów spalinowych. Dotrzymujemy kroku najlepszym, mówi Krzysztof Zdziarski, prezes PESA Bydgoszcz.
2: Tylko możemy się poszczycić tą sytuacją. PESA dotrzymuje kroku najlepszym. Jesteśmy we wszystkich terminach, na które się umówiliśmy. Jeszcze walczymy o końcówki dostaw z KPO i na pewno się z tym wspólnie wyrobimy. Myślę, że tak ładnie pomalowane i pięknie wykończone, sklimatyzowane pojazdy to jest to, co nam jest na dzisiaj i na tego typu imprezy w takiej porze roku potrzebne.
0: Czy wy również podróżujecie pociągiem? Może czas właśnie przerzucić się na pociąg zamiast samochodem gnać na wakacje? Coraz lepiej skomunikowani jesteśmy na Dolnym Śląsku. Dzięki kolejom dolnośląskim można dojechać już w bardzo wiele zakątków naszego województwa. Warto się zorientować. Różne też ciekawe bilety weekendowe, z tego co pamiętam, obowiązują. Więc na jednym bilecie można cały weekend podróżować, ale trzeba to sprawdzić. Mam nadzieję, że nie kłamię. Ja również planuję taką podróż pociągiem w moje rodzinne strony i mam nadzieję, że się uda z najmłodszymi. Zdam na pewno relacje z tego naszym słuchaczom.
3: Radio Leśne.
4: Wołów 99,6 FM.

1975 roku zespół Jackson 5 ogłosił przejście z wytwórni Motown do Epic Records. Bracia zmuszeni zostali jednak do zmiany nazwy.

W 1983 roku na świat przyszła Cheryl Cole, wokalistka grupy Girls Aloud, a po rozpadzie formacji rozpoczęła karierę solową.

30 czerwca 1962 roku Mike Sarn i Wendy Richards wprowadzili na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów piosenkę Come Outside. Później oboje porzucili muzykę i zostali uznanymi aktorami.

Czy zastanawialiście się, jak brzmi Wrocław? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy 6. edycji międzyszkolnego konkursu na esej Dźwiękowe pejzaże Wrocławia. W audycji Oblicza Wrocławia Łukasz Ligorowski porozmawia z Renatą Madejską, nauczycielką Liceum Ogólnokształcącego nr 9 we Wrocławiu, o podsumowaniu konkursu, uczestnikach, nagrodzonych pracach, które zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku. Zastanowią się także, jakie dźwięki tworzą tożsamość miasta i czym młodzi autorzy potrafili zaskoczyć jury. Zapraszamy do słuchania już o godzinie 17:10 w audycji Oblicza Wrocławia.

0: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
1: Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Lekarze apelują do prezydenta o weto w sprawie jawności zarobków. Cała Polska w alertach przed burzami i upałami. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Najważniejsza to zniesienie wymogu egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B lub B1. Ponadto ograniczona ma być liczba podejść do egzaminu praktycznego tego samego dnia oraz wprowadzona cyfrowa karta kursanta. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku. Ustawa o jawności zarobków lekarzy po ekspresowej ścieżce w parlamencie czeka na podpis prezydenta, a Naczelna Izba Lekarska apeluje do Karola Nawrockiego o weto ustawy. Jesteśmy za jawnością zarobków, natomiast nie podoba nam się konkretny zapis, komentuje prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
2: Za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMiT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych.
1: Ustawa pozwoliłaby po numerze PESEL lub numerze prawa wykonywania zawodu sprawdzić zarobki lekarza z różnych umów. Jeśli prezydent ustawę podpisze, lekarze zapowiadają zaskarżenie przepisów do europejskich trybunałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 11 województw. Dotyczą praktycznie całego zachodniego i centralnego pasa kraju. Burzom miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami możliwy jest też grad. Prawie w całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Te najwyższe trzeciego stopnia dotyczą Podkarpacia i Lubelszczyzny.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: W ogrodach watykańskich odsłonięto dziś mozaikę z wizerunkiem Matki Bożej Giedrzwałckiej. Odsłonięty wizerunek pobłogosławił sekretarz stanu stolicy apostolskiej kardynał Pietro Parolin. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciela prezydenta Rzeczpospolitej i polscy hierarchowie. O szczegółach Justyna Stolfik-Binda.
4: Arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński, powiedział, że Matka Boża Giedrzwałcka w tym wizerunku będzie otaczać opieką Ojca Świętego i cały Kościół. Wyraził nadzieję na wizytę Leona XIV w Polsce w najbliższym czasie. Arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wskazał z kolei na wielkie duchowe dziedzictwo Kościoła w Polsce. Dziś Giedrzwałt przychodzi do Watykanu, powiedział, i dodał, że inauguracja mozaiki Matki Bożej z Giedrzwałtu przyczyni się do pogłębienia więzi pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską. List od prezydenta RP Karola Nawrockiego odczytał obecny na uroczystości Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta RP. W liście prezydent wskazał, że objawienia Matki Bożej w Giedrzwałdzie miały wymiar duchowy, ale także patriotyczny. Maryja bowiem przemówiła do dzieci w języku polskim, zakazanym wówczas na tym terenie przez władze zaboru z pruskiego.
1: Mozaika Matki Bożej Giedrzwałckiej umieszczona w Watykanie została wykonana w pracowni w Castel Gandolfo. Wszystkie kamyki mozaiki były cięte ręcznie, użyto także elementów z 24-karatowego złota.
5: Cztery minuty po godzinie 17:00 sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 30 stopni, temperatura będzie już teraz tylko spadać, nie tylko w dniu dzisiejszym, ale w ogóle upały nas już powolutku opuszczają i temperatury maksymalne będą oscylować w okolicy 25 stopni w najbliższych dniach. Dzisiaj również popołudniem późniejszym możemy spodziewać się opadów deszczu i burzy. Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia na terenie całego województwa.
6: Reklama.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
7: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Już 7 minut po godzinie 17. O 17.10 zapraszam na audycję Oblicza Wrocławia, którą poprowadzi Łukasz Ligorowski. Porozmawiają o tym, jak brzmi Wrocław razem z Renatą Madejską. Będzie to odpowiedź na pytanie, na którą odpowiedzi szukali uczestnicy 6. edycji międzyszkolnego konkursu na esej dźwiękowe Pejzaże Wrocławia. Jest gościni dzisiejsza Renata Madejska, jest nauczycielką liceum ogólnokształcącego nr 9 we Wrocławiu. Zapraszamy do słuchania. Już za chwilę, a teraz na naszej antenie Sanach i Melodia.

0: Oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj ostatnie oblicza Wrocławia przed lipcową przerwą. W sierpniu do Państwa wrócimy z audycją Oblicza Wrocławia. No i dzisiaj, jak w każdy wtorek, zaglądamy do spraw poświęconych edukacji. No, wakacje się zaczęły, więc naturalne, że zaczynamy też przerwę. Telefonicznie jest dzisiaj z nami Renata Madejska, nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym nr 9 we Wrocławiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj chcemy trochę podsumować, ale nie cały rok szkolny, tylko chcemy zajrzeć do 6. edycji międzyszkolnego konkursu na esej. Pani Renato, niedawno miało miejsce takie podsumowanie, spotkanie, ale zanim o tym porozmawiamy, może powiedzmy, czym jest ten konkurs, tak w kilku zdaniach. Kto był do niego zaproszony, do wzięcia udziału i czego dotyczy?
2: To jest 6. edycja konkursu, więc zapraszamy do tego konkursu uczniów szkół ponadpodstawowych Wrocławia, ale także okolic Wrocławia. W tym roku 30 bodajże prac było, z czego 13 utworów zostało nagrodzonych i wydanych będzie być może, raczej na pewno, w tomiku, jak co roku. Mhm. Czego dotyczy? Tematy są różne, ale staramy się, żeby dotyczyły Wrocławia. W tym roku dźwiękowe pejzaże Wrocławia, więc taka przechadzka po Wrocławiu, ale nastawiona na dźwięki, dźwięki miasta, dźwięki przyrody, dźwięki cywilizacji. Czyli takie codzienne, ale także artystyczne, były punktem wyjścia do rozważań.
1: Ja pamiętam, że rozmawialiśmy całkiem niedawno, zastanawiając się nad tym, jak młodzież zinterpretuje właśnie ten temat. Były duże zaskoczenia?
2: Tak i nie. To znaczy, zawsze gdzieś tam w tle jest temat, który ucznia interesuje, który go zajmuje albo go dotyczy. Więc tutaj dźwięki miasta stały się na przykład zapisem dojrzewania, takiego egzystencjalnego napięcia, poszukiwania siebie. Ale także dźwięk stał się w kilku pracach nawet takim narzędziem do poszukiwania czy taką refleksją na temat, nie wiem, przemijania, ale opowieści też o wykluczeniu, potrzebie bycia usłyszanym. Także bardzo ciekawe prace.
1: Jak objętościowo są one przygotowywane i przesyłane? Zawsze się zastanawiałem, ile esej powinien mieć?
2: To różnie. Może być króciutki, a może być dłuższym tekstem. My wyznaczamy 4 strony formatu A4 i to jest wystarczające, ale zdarzały się prace, które były na 1,5 strony, na stronę i one też były świetne.
1: 6. edycja międzyszkolnego konkursu na esej już jest za nami. 18 czerwca odbyło się takie spotkanie, podsumowanie tego konkursu. Jak to wyglądało, pani Renato?
2: Spotykamy się co roku w różnych miejscach Wrocławia, tak żeby nie w szkole, żeby to było atrakcyjne dla uczniów, ale też pokazywało im, że są takie przestrzenie też dla nich przeznaczone czy tutaj kierowane do nich. W tym roku była to przestrzeń Młodych Most, czyli Młodzieżowy Ośrodek Spotkań i Twórczości przy ulicy Legnickiej. Tu zwykle uczniowie mogą spędzać swój czas, organizować własne inicjatywy. Dlatego w tym roku akurat w takim miejscu. Spotkaliśmy się wszyscy, no i oczywiście nagrodzeni zostali tutaj wskazani, wyróżnieni. Hit it. This ain't no disco.

0: oblicza Wrocławia.
1: Każdego roku zaangażowana też w ten konkurs jest dr Dobrawa Lisak-Gębala, badaczka eseistyki z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Czy pani doktor ma okazję też te prace oceniać, widzi je, bo na pewno prowadzi warsztaty w trakcie edycji konkursu. Ciekawi mnie też ocena naukowczyni, która zajmuje się eseistyką na co dzień.
2: Pani doktor Dobrawa Lisak-Gębala jest przewodniczącą jury, więc te prace trafiają również do niej. Ona ma ostateczny głos. Ja oczywiście na koniec, czyli na spotkaniu, na uroczystej gali wręcza, a także dla każdego uczestnika, do każdego uczestnika kieruje kilka słów na temat jego pracy. I to jest, uważam, też dodatkowa nagroda, kiedy wyróżnia, wskazuje te najciekawsze momenty, najciekawsze spojrzenia czy tematy, które podejmują.
1: Na ile taki udział w konkursie jest też jakimś bonusem, czy na przykład pomocą w dostaniu się na studia, albo w wyborze może przyszłej drogi naukowej, czy poszukiwań swojego miejsca, jeżeli chodzi o kształcenie, edukację?
2: No niestety chyba to się nie przekłada na żadne punkty. Niemniej jednak widzę uczniów, którzy rok w rok biorą udział w konkursie i widać, jak się rozwijają. No bo to jest też próba wypowiedzenia siebie, tak? To w przeciwieństwie do tej rozprawki, którą mamy, rozprawki szkolnej, pozwala na poszukiwanie, prawda? Tak jak powiedziałam, próba, czyli próba zmierzenia się z tematem, próba dochodzenia, czy taki proces dochodzenia do pewnej prawdy, ale nie musi być ostatecznego rozwiązania, jak to w życiu. Nie ma ostatecznej prawdy czy rozwiązania, więc to jest atrakcyjne dla młodego człowieka. To jest właśnie ta przestrzeń, kiedy on może powiedzieć coś od siebie. Ci, którzy spróbowali, naprawdę z nami zostają.

0: więc tym bardziej zachęcam innych.
1: Pani Renato, a jak młodzież ocenia swoje prace nawzajem? Jest jakaś przestrzeń i okazja do tego, żeby zapoznać się z pracami koleżanek, kolegów, którzy też wzięli udział w tym konkursie? Czy wszyscy czekają na te wydrukowane, nagrodzone prace w tomiku?
0: Raczej czekają, ale również nawiązaliśmy współpracę z Akademią Sztuk Teatralnych, więc już jedna edycja tekstów została przełożona na spektakl. Mhm. Być może w tym roku będzie również taka możliwość. Więc to też jest taka możliwość, kiedy ten tekst dociera do szerszej grupy, do szerszej widowni. No ale przede wszystkim te tomiki być może się uda wydrukować czy drukować takie teksty na stronie Wrocławia, właśnie tej stronie poświęconej kulturze. Są takie próby.

0: Oblicza Wrocławia.
1: Pani wspomniała o tym, że młodzież się rozwija, podejmuje kolejne próby sprawdzenia swoich sił w tym konkursie, ale też możliwość opublikowania, pokazania swojej twórczości gdzieś szerzej, czy to przez tą sztukę teatralną, czy w tomiku, myślę, że może być niejednokrotnie takim impulsem do dalszego rozwoju poszukiwań w zakresie właśnie tutaj, powiedzmy, no, tej literatury, czy pisania. Jak pani to obserwuje? 6. edycja to jest już no, duże doświadczenie też, ale też myślę, że może pani zobaczyć, no, jak się rozwijają ci laureaci konkursów.
2: Z roku na rok są coraz lepsze prace. No nie mogę powiedzieć, że były gorsze, jeżeli chodzi o zeszłe lata, ale naprawdę one są dojrzałe, są oryginalne przede wszystkim. Uczniowie wykazują się naprawdę erudycją, odwołują się do dzieł literackich, filozofii, sztuki czy szeroko pojętej kultury, więc to są naprawdę oczytane, mądre dzieci. I to są nie tylko uczniowie klas humanistycznych, jak się okazuje, są to też profile matematyczno-informatyczne, biologiczno-chemiczne. To nie ma znaczenia. Widzimy, że ten młody człowiek się rozwija i tym bardziej otwiera na kulturę. Tak jak powiedziałam, szeroko pojętą kulturę. I to jest takie bardzo, bardzo pozytywne.
1: Bardzo budujące też, pani Renato. Czy w tych pracach było coś, co panią zainspirowało? Co panią tak jakoś mocniej dotknęło?
2: Praca, która została tutaj nagrodzona pierwszym miejscem, króciutka praca, ale doktor Dobrawa Lisek-Dębala mówi, że umiejętność pisania polega też na skreślaniu, więc te krótkie teksty, które łapią za serce, gdzieś tam zostają w pamięci, są również, ale może i bardziej wartościowe. Taki mini, mini tekst, który tak naprawdę jest wędrówką do tego, co było, czyli gdzieś tam uczestniczka wraca do czasu, gdy była jeszcze dzieckiem. Bo teraz jest nastolatką, była dzieckiem, wspomina to miejsce, które miało wpływ na jej życie. Czyli taki motyw przemijania jeszcze w tym wszystkim, taka nostalgia troszeczkę za to, co było.
1: No dobrze, na pewno inspirują te prace, też dają trochę do myślenia. My czekamy na wydanie tego tomiku, czy opublikowanie tych prac w internecie. Co dalej, co przed nami? Czy wciąż jest motywacja do dalszego działania i do przygotowań w ramach no, 7. już edycji?
2: Oczywiście, 7. edycja już w nowym roku szkolnym. Jaki temat to jeszcze nie zdradzamy. My mamy siłę. My jako jury, jako organizatorzy mamy siłę, mamy chęć. No i zapraszamy do tego wspólnego przedsięwzięcia również uczniów.
1: Na pewno będziemy Państwa o tym informować. No i czekamy na te publikacje wspomniane. To też chcielibyśmy się podzielić z Wami, że one już są. Pani Renato, no dziękuję bardzo za dzisiejsze połączenie, za dzisiejszą rozmowę. Życząc odpoczynku, zebrania sił nie tylko do przygotowań w ramach 7. edycji konkursu, międzyszkolnego konkursu na esej, no ale też zebrania sił do nowego roku szkolnego, który na pewno przyjdzie bardzo szybko, jak to wakacje, które szybko lecą.
2: Niestety. Ja też życzę odpoczynku wszystkim moim przyszłym, też obecnym esejowiczom, że tak mogę powiedzieć, czyli uczestnikom konkursu. Dziękuję bardzo.
1: Przypomnę, gościnią Obliczy Wrocławia dzisiaj telefonicznie była Renata Madejska, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego nr 9 we Wrocławiu. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Dziękuję Państwu za obecność, za uwagę. Tak jak wspominałem na początku, w ramach Obliczy Wrocławia słyszymy się już w sierpniu, życząc też Państwu dobrego odpoczynku, ale też jestem przekonany, że usłyszymy się w trakcie innych audycji w lipcu. Życząc miłego jeszcze dzisiaj dnia. Żegnam się, Łukasz Nigorowski.
0: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan przygotowało na wakacje bogatą ofertę pełną ruchu, wodnego orzeźwienia, czego nam bardzo potrzeba, i oczywiście sportowych emocji. Oferta dzieli się na letnie strefy rekreacji wodnej dla całych rodzin oraz zorganizowane turnusy dla dzieci i młodzieży. O propozycjach spędzenia czasu w obiektach Spartan mówił na naszej antenie prezes Marek Łapiński. Na początek letnie półkolonie sportowe dla dzieci spędzających lato w mieście Spartan organizuje całodniowe aktywne turnusy od godziny 7.30 do 16.30 w 5 różnych lokalizacjach.
1: To jest czas nowych ofert. Przede wszystkim półkolonie. Każdy tydzień, poniedziałek, piątek, to są półkolonie w Spartanie. Kilka lokalizacji, od Spiskiej, czyli rolkarsko-tenisowe zajęcia, Halera, sportowo także tenisowe z uwzględnieniem pierwszych kroków na korcie dla dzieci, Nowy Dwór, rolkarskie i sportowe półkolonie, pływackie oczywiście półkolonie na Wejherowskiej, także z rolkami, no i piłkarskie na ulicy Lubińskiej i Krajewskiego, czyli Sępolno. I tutaj niespodzianka, piłkarsko-tenisowe.
2: Co to za miks?
1: Tenis okazał się po sukcesach naszych tenisistów bardzo atrakcyjną i cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Było ogromna ilość zapytań, czy miejsca na półkolonie tenisowe są. Mieliśmy do tej pory te półkolonie tenisowe tylko na ulicy Spiskiej. Mhm. Teraz rozszerzyliśmy o półkolonie organizowane w ośrodku Centrum Aktywnej Rekreacji przy ulicy Halera i przy ulicy Krajewskiego. Mamy możliwość szybkiego transportu z Halera na Spiską, a na ulicy Krajewskiego na Sępolnie kort funkcjonuje. W ogóle inwestujemy w Spartanie w tenis. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dotację na budowę nowej hali tenisowej w Centrum Treningowym Spartana przy ulicy Lubińskiej. Tam istnieje dzisiaj dość wysłużony już obiekt, który będzie przebudowywany na 2 korty i recepcję plus szatnie. Liczymy, że przy pozytywnej rekomendacji, którą mamy Polskiego Związku Tenisowego, zabezpieczeniu też środków w budżecie miasta, które zadeklarował prezydent Jacek Sutryk, uda nam się pozyskać te środki i ta nowa hala, trzecia już w Spartanie, nowoczesna hala tenisowa powstanie. Bo tenis w naszych warunkach atmosferycznych, korty odkryte, to tylko czas od maja do października.
0: Spartan to także wakacyjne kąpieliska i letnie baseny, w których wrocławianie mogą szukać ochłody. Między innymi to basen przy Wejherowskiej, mowa o Orbicie, kąpielisko Morskie Oko czy Park Glinianki.
1: Bardzo zmieniła się pływalnia letnia na Wejherowskiej. Zainwestowaliśmy w nowe parasole wiklinowe. Przypominają one takie miejsca znane z tropików.
2: Hawajskie.
1: Tak, zainwestowaliśmy też w nowe leżaki, jest nowa strefa animacji dla dzieci, oczywiście aquafitness i to, z czego ta pływalnia słynie, czyli dobra atmosfera i dobre jedzenie. W związku z tym zapraszamy na letnią pływalnię na Wejherowską w czasie upału, ale także na Glinianki. Glinianki są otwarte. W nowej formule. Korzystają z niej wędkarze, korzystają z niej plażowicze, spacerowicze. Z naszej oferty oczywiście już funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu kajakowego i rowerów wodnych, funkcjonuje wodny tor przeszkód, jest wyposażenie w strefę gastro. Także Glinianki działają i czekamy tylko na dobrą pogodę.
0: A wy gdzie lubicie spędzać letnie upalne popołudnia czy poranki? Czy to jest właśnie basen przy ulicy Wejherowskiej, a może Morskie Oko, a może wyjeżdżacie, żeby się schłodzić w wodzie gdzieś poza Wrocław? Jeśli chcecie się z nami podzielić jakimiś odkryciami ciekawymi, to możecie zawsze do nas zadzwonić 71 322 20 22 lub napisać 71 48, a wiadomość poprzedzamy słowem rodzina.

0: spędzacie lato w mieście, a może lato na Pergoli. W czwartek, 2 lipca startuje właśnie Lato na Pergoli, czyli cykl bezpłatnych wakacyjnych wydarzeń w kompleksie Hali Stulecia. Są to filmowe czwartki, muzyczne piątki, sportowe soboty i rodzinne niedziele. Tydzień w tydzień, w każdy weekend będziecie mogli liczyć na moc wydarzeń i moc dobrej muzyki, na przykład właśnie w muzyczne piątki. Tam zabrzmi muzyka elektroniczna, grana wprost ze schodów Wrocławskiego Centrum Kongresowego. Będą to DJ-sety idealne na lato. Okazji do tańca będzie także więcej, bo w programie znalazło się Silent Disco przy fontannie i salsoteki z lekcjami tańca od podstaw. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i dać porwać się tej muzycznej, wakacyjnej atmosferze. Filmowe czwartki to seans w każdy czwartek o 21.30. Przypominam, że lato na Pergoli to całe wakacje, lipiec i sierpień. Właśnie tam można spędzić miło czas wakacyjnie w mieście. Będą to dobre produkcje, dobre kino, bez banałów oklepanych tytułów, m.in. La Grazia, Paolo Sorrentino, Rocznica Jana Komasy, czy dosyć świeży film, drama w reżyserii Christophera Borgli już 27 sierpnia, a całość znajdziecie na stronie właśnie halastulecia.pl. Tam znajduje się program Lato na Pergoli. Jeszcze wspomnę tylko o sportowych sobotach, bo to ruch pod okiem doświadczonych instruktorów. Będą m.in. zajęcia zumby, zajęcia fitness, mini unihokej, badminton czy strzelanie z łuku. Dodatkowo na zakończenie Lata na Pergoli, podobnie jak w poprzednich latach, odbędzie się spotkanie z koszykarskim Śląskiem i prezentacja nowego składu drużyny. A rodzinne niedziele to takie spotkania historyczne, zwiedzanie Hali Stulecia i wytwórni filmów fabularnych, a także wystawa makiet kolejowych, teatrzyki dla dzieci, a nawet pokazy jazdy konnej z torem Partynice. Przypominam, informacje znajdziecie na stronie halastulecia.pl. Tam w zakładce Lato na Pergoli znajduje się cały program wydarzeń. Jest naprawdę bogaty.
1: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: O północy koniec niższych stawek na paliwa, tony śniętych ryb w zbiorniku na Dolnym Śląsku i Titanic w Katowicach. Eksponaty z najsłynniejszego wraku będzie można zobaczyć na wystawie. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. O północy kończy się rządowy program Ceny paliw niżej dzięki obniżeniu podatku VAT i akcyzy, a dodatkowo ustaleniu odgórnie stawek. Ceny na stacjach były niższe, teraz gwałtownie wzrosną, przewiduje Rafał Zywerd z biura Reflex.
1: Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6,50 zł. Natomiast diesla do poziomu około 6,70 zł za litr.
0: Rząd wprowadził program CPN pod koniec marca w związku z światowym kryzysem na rynkach paliwowych spowodowanych blokadą przez Iran cieśniny Ormus. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr, największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić wodę z jeziora. To doprowadziło do śnięcia ryb, które są odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
2: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie na tematu, nie? Bo ta ma jednak...
3: Ta ma pękła, to więcej przeszkody narobiły jak te ryby, nie?
2: Ale mi się wydaje, powinni to zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
4: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
5: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
0: Inwestor Tauron Ekoenergia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Spółka twierdzi, że podjęła działania, żeby zminimalizować straty, ale przy tak skomplikowanym procesie nie udało się ich uniknąć.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę 3 miliardów 900 milionów euro w ramach pierwszej transzy środków przeznaczonych na zakup dronów dla Ukrainy. To część pakietu wynoszącego około 6 miliardów euro na bez załogowce w ramach liczącej 90 miliardów euro pożyczki dla Kijowa. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z tego wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektor muzeum Ewa Mackiewicz.
7: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
0: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
8: We Wrocławiu 29 stopni, temperatura będzie teraz spadać. O 5 będzie to stopni 19, więc wciąż rozpoczniemy jutro taki ciepły poranek. Można na pewno na rowerze wyruszyć gdzieś w teren. Możemy spodziewać się dzisiaj opadów deszczu wieczorem. Nie wiem, czy burza do nas dotrze, czy jak to niektórzy mówią czasami, że gdzieś bokiem przejdzie, ale burza może powrócić natomiast jutro lub w najbliższych dniach również możemy spodziewać się takiego obrwania chmury.
6: Radio Rodzina.

Minęła godzina 18, a ja odmeldowuję się z naszego studia. Bardzo dziękuję za dzisiejsze popołudnie. Życzę wszystkim spokojnego wieczoru, oby ten upał już nie dawał nam się we znaki, ale zgodnie z prognozami będzie coraz chłodniej i te dni mają być przyjemnie ciepłe, a nie upalnie ciepłe. O 18.45 zapraszam na krótki fragment opowiadania. Jest to 365 krótkich opowiadań dla ducha. Audycja powstała we współpracy z Wrocławską Księgarnią Archidiecezjalną. Zapraszam gorąco. Każdego dnia emitujemy krótki fragment właśnie książki Bruno Ferrera. Do usłyszenia jutro.

Radio Rodzina Wrocław 92 FM.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Ogrodnik. Dwaj naukowcy w imieniu pewnego towarzystwa geograficznego przemierzali niezbadaną dżunglę i natknęli się na zaskakujący widok. Za szeregiem potężnych drzew skrywał się wspaniały ogród. Był doskonale zaplanowany, z alejkami, klombami kwiatów, schodami, fontannami i drzewami obsypanymi owocami. Całość w doskonałym porządku. Zauroczeni badacze zaczęli szukać ogrodnika, ale w urzekającym ogrodzie nie mogli znaleźć najmniejszego jego śladu. Przeszukali wszystko oraz dokładnie przeczesali ogród od środka i na zewnątrz. Żadnego ogrodnika. To musi być jakiś niewidzialny ogrodnik. Uznał pierwszy z nich i aby tego dowieść, wskazał na ogrodzenie, psy oraz elektryczne pułapki. Ogrodnik nie reaguje na wstrząsy elektryczne, bez przeszkód przechodzi przez ogrodzenie, a psy nie są w stanie wyczuć jego zapachu, stwierdził. Drugi był agnostykiem. Nie dostrzegał żadnej różnicy między niewidzialnym i ciągle ukrywającym się ogrodnikiem, a takim, którego w ogóle nie ma. Ostatecznie ogród mógł się tam sam ukształtować, powiedział. Obaj badacze byli jednak niezadowoleni i pełni wątpliwości. Później nadeszła grupa prostych ludzi. Przechadzali się ogrodowymi alejami. Ich oczy i serca wypełniało zdumienie. Zachwycali się. Tutaj w dżungli odnaleźć porządek i ład. Sformułowali zasady, które zobowiązywały ich do troski o ogród. Uznali, że porządek w ogrodzie i w nich samych jest podobnej natury. Oba zgadzały się ze sobą i niczym melodia z akompaniamentem. Oba były częścią symfonii życia. Na koniec ci sami ludzie opowiedzieli historię o pewnym ogrodniku, który wszystko stworzył i który powierzył im ogród. Ich historia to poezja, ale nawet jeśli w całości została wymyślona, ma w sobie prawdę. Pan Bóg jest jak nauczyciel matematyki, który daje uczniom trudne zadanie i pozostawia ich w klasie. Wszyscy liczą po kilka razy. Wydaje się, że zadanie nie da się rozwiązać. Niektórzy zaczynają wątpić i twierdzą, że zadanie jest nierozwiązalne, a nauczyciel matematyki jest złośliwy. Inni zaczynają rozumieć, że nie rozwiążą zadania za pomocą znanych metod. Muszą odkryć nowe. Do tych osób zaliczają się również ci, którzy nie dopuszczają myśli, że nauczyciel może być złośliwy. Tego przekonania bardzo mocno się trzymają. Nauczyciel dał nam zadanie i wierzy, że potrafimy je rozwiązać. Chce jednak, abyśmy poszli nowymi drogami. My również możemy powiedzieć, Pan Bóg jest zawiły, złożony, lecz nie jest złośliwy. Dał nam trudne zadanie, ale nie jest ono nierozwiązywalne. Musimy tylko poszukać nowego sposobu, aby z nim się uporać. On wie, że potrafimy to zrobić. Czytała Patrycja Korzec, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Jutro spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. Towary z Chin od jutra znowu z tłem. Pogoda wywraca kolejowy rozkład jazdy. Na dworcach pojawiają się doradcy. Joanna Wleżą, zapraszam na wiadomości. Jutro dojdzie do spotkania wicepremiera, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i prezydenta Karola Nawrockiego. Tematem rozmowy będzie zbliżający się szczyt NATO w Ankarze, poinformowała dziś wiceszefowa MON-u i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Po pierwsze, najważniejsze, żebyśmy pokazali jedność sojuszu, która nieustająco jest testowana przede wszystkim przez Moskwę. Z drugiej strony będzie bardzo dużo mowy na tym szczycie NATO o wydatkach na obronność i o rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
0: Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że podczas spotkania zostanie też poruszona kwestia dotycząca utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Zdrożeją towary z Chin. Jutro w Unii Europejskiej wygasa dotychczasowe zwolnienie celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki zostaną nałożone tymczasowe cła o wysokości 3 euro za przedmiot. Ma to powstrzymać falę tanich produktów trafiających do Europy głównie z Chin. Na dworcach kolejowych możemy spotkać dodatkowych informatorów kolejowych. Pomagają pasażerom, a ci potrzebują wsparcia, bo przez upały wiele pociągów jest opóźnionych albo w ogóle nie wyjechało w trasę. Robimy co możemy, ale mieliśmy problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: Zarządzamy ponad 19 tysiącami kilometrów linii kolejowej i ten proces modernizacji jest po prostu sukcesywny. Nie da się wszystkiego zrobić naraz. To, nad czym usilnie pracujemy, to żeby możliwie szybko informacja docierała do najważniejszego odbiorcy, czyli pasażerów. Natomiast w wielu miejscach trzeba pamiętać, że ta sytuacja jest dynamiczna.
0: Doradcy kolejowi pomagają w 11 dworcach, m.in. w Warszawie, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. A jak już o kolei mowa, Pendolino zawitało do Ustki, do nadmorskiego kurortu, kursuje z Bielska Białej przez Katowice, Warszawę oraz Trójmiasto. Po raz pierwszy najnowocześniejszy pociąg PKP Intercity pojechał na tej trasie i będzie nią jeździł do końca sierpnia.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Coraz bliżej do uruchomienia Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach. Na budynku zawisła dziś symboliczna wiecha, czyli znak zakończenia najważniejszych prac konstrukcyjnych. W symbolicznej uroczystości na placu budowy w katowickich Bogucicach udział brała żona legendarnego himalaisty Celina Kukuczka, jak sama przyznała.
4: Naprawdę jestem zdumiona, kiedy zobaczyłam te wielkie, olbrzymie mury, że ta inwestycja już tak wyrosła szybko w naszych oczach. Coś pięknego. Wielkim sentymentem w ogóle darzę to miejsce, ponieważ tutaj obok z tego domu Jerzy wyruszał na swoje wyprawy. Tutaj mieszkaliśmy kilka lat po ślubie. Tutaj urodził się nasz syn Maciej. To jest miejsce dla mnie bardzo sentymentalne i bardzo kocham i wspominam to miejsce.
0: W środku planowana jest kilkuczęściowa wystawa, bogata w pamiątki oraz interaktywne atrakcje. Całość ma być gotowa w drugiej połowie przyszłego roku.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
2: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
3: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
2: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
3: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
5: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież napisał list do lefebrystów, prosi ich, by nie dokonywali schizmy. W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę Matki Bożej Gierszfałckiej. Kolejna kobieta została prefektem jednej z watykańskich dykasterii. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV napisał list do przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w związku z zaplanowanymi na jutro święceniami biskupimi bez mandatu papieskiego. Skutkują one schizmą, a Ojciec Święty prosi o ich zaniechanie i porównuje Kościół do tuniki Chrystusa wykonanej bez szwów, której rozdzieranie jest niezwykle ciężkim grzechem.
2: Kościół jest gotów podjąć drogę dialogu i porozumienia, którą Duch Święty może uczynić możliwą i owocną, pisze papież, zapewniając o swej modlitwie i ojcowskiej miłości. Mocą władzy otrzymanej od Chrystusa, z sercem przepełnionym bólem, ale wciąż pełnym nadziei, czuję się zobowiązany prosić was, abyście odstąpili od swojego zamiaru i powierzam tę intencję niepokalanemu sercu Maryi, Matki Dobrej Rady. Podkreśla, że Kościół docenia przywiązanie do życia liturgicznego, gorliwość apostolską i pragnienie wierności tradycji. Prosi też, by mając na względzie duchowe dobro wiernych, odstąpili od aktu, który pozbawi ich godziwego, a niekiedy też ważnego przystępowania do sakramentu.
1: W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę Matki Bożej Gierszfałckiej. To drugi oprócz figury Matki Bożej z Częstochowy wizerunek maryjny związany z Polską, który na stałe umieszczono w papieskich ogrodach. Jego odsłonięcie wiąże się z przygotowaniami do przyszłorocznych obchodów 150-lecia objawień w Gierszfałdzie, a w uroczystości wzięli udział m.in. watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski oraz polscy biskupi metropolita warmiński Józef Górzyński i arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący episkopatu.
3: To jest ogromnie ważne to wydarzenie, to co się stało, inauguracja tej mozaiki Matki Bożej Gierszfałckiej w ogrodach watykańskich, bo w ten sposób pokazujemy też piękno życia duchowego i kultu maryjnego, który bardzo mocny jest w Polsce. I dlatego cieszymy się, że Matka Boża Gierszfałcka dotarła do Watykanu, że tu będzie błogosławić i roztaczać swoją opiekę i nad papieżem Leonem, i nad kolejnymi papieżami w przyszłości, nad całym Watykanem i też nad Rzymem, no bo Watykan jest w Rzymie. Więc...
1: Leon XIV mianował Salezjankę, siostrę Alessandra Smerilli, prefektem dykasterii do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka. Dotychczasowa sekretarz zastąpi na tym stanowisku kardynała Michaela Czernego, który osiągnął wiek emerytalny i będzie czwartą kobietą na jednym z najwyższych kierowniczych stanowisk w watykańskich instytucjach. W Wenezueli, gdzie niedawne trzęsienie ziemi pochłonęło co najmniej 1400 ofiar, doszło do wtórnego wstrząsu sejsmicznego. Biskupi i kapłani apelują o modlitwę i pomoc poszkodowanym, spośród których wielu straciło wszelkie środki do życia.
2: Ksiądz Luis Garcia z parafii świętego Józefa w Caracas mówi o cudzie, ponieważ w dniu trzęsienia ziemi odprawił dla wiernych mszę świętą rano, a nie wieczorem i dzięki temu nie zginęli pod zawalonym dachem świątyni. Dziś msze święte odprawiane są pod gołym niebem, bo wielu świątyniom grozi zawalenie. Pomimo tragedii i tego, że poszkodowanym brakuje wszystkiego, łącznie z wodą pitną i jedzeniem, ludzie gromadzą się na modlitwach uwielbienia, dziękując Bogu za ocalenie życia.
4: Vuelven a agradecer al Señor.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Tu Radio Rodzina.

gdy przystają w nich zamyślone wrocławianki na szewskiej oczom i tramwają. Często zdarzają się przystanki. Tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.

jednokierunkowe. A może mnie tędy ktoś prowadzi, lecz wiem, że takim prostym szlakiem nie muszę wcale dużo łazić, by dojść do siebie tym deptakiem.

i skrzypnąc sercu drzwi przytakną. Nie tylko dla mnie ta nadzieja, ale dla wszystkich, którzy pragną. W blasku witraży cichy płomień, spe salvi facti sumus szepcze.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

zdrowia życia bym nie skąpił. Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.